na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam.

zmienić miasto. Daj mi uśmiech, co będzie jak custom. Baw się czym chcesz, ale nie tą prawdą. Tak wyglądasz ładnie z czystą kartą. Nie dajmy sobie jej poplamić. Mów, że nie da się nas kupić za nic. Zamiast ludzi wolisz znowu sam.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Radio Gra.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie.
0: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Wiadomości w Radiu Gra.
1: To jest magazyn reporterów Radia Gra w Toruniu. Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam. Sprawdźmy, czym we wtorek zajmowali się nasi dziennikarze. Poruszymy kilka wątków.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Podtoruńska gmina Łysomice ponownie walczy o tytuł rowerowej stolicy Polski.
3: Jeździmy w ramach programu Aktywne Miasta. Tutaj ściągamy aplikację Aktywnych Miast, która jest dostępna na każdy telefon. Logujemy się do tej aplikacji, zaznaczamy, że chcemy jeździć dla gminy Łysomice. Wybieramy sobie odpowiednią podgrupę. Tam są szkoły, sołectwa, są firmy. Można tworzyć własne podgrupy, także tu jest dowolność. No i kręcimy. Warunek jest taki, żeby jeżdżąc włączać zawsze aplikację i po zakończonym treningu ją wyłączyć.
1: Tych wydarzeń też jest bardzo dużo. Za nami na przykład nocna rowerowa masa. Ona się odbyła w nocy z niedzieli na poniedziałek. No właśnie, to było pierwsze takie wydarzenie, które zgromadziło sporą liczbę osób. Tym bardziej, że to było z niedzieli na poniedziałek.
3: Tak, trzeba iść do pracy.
1: Tak, trzeba iść do pracy. Jak to wyglądało?
3: No trochę nas pozytywnie zaskoczyło, że przeszło 140 osób, także bardzo duża frekwencja. Zjedli kanapę, drożdżówki, wszystko co mieliśmy, ale super. Odwiedzili nas też goście z gminy Lubicz, sąsiedni z wójtem z gminy Lubicz, Markiem Nicewiczem, którzy też wspierają naszą akcję. 140 osób właśnie i niesamowity początek. W każdy weekend organizujemy takie rajdy zorganizowane, każda sobota, niedziela. Najbliższa sobota to elegancka masa krytyczna. Jedziemy przebrani w eleganckie stroje, będzie też konkurs na najładniejszy strój. Jedziemy do Pałacu Romantycznego w Tużnie. W niedzielę mamy takie zawody sportowe, trochę inaczej skonstruowane. Robimy pętle po strefie w Ostaszewie, po Pomorskiej Strefie Ekonomicznej, 20 pętli i tam również będzie gminny Dzień Dziecka, będzie taki piknik od godzin 10 do 18. Będą szkółki kolarskie, będzie można pojeździć, pobawić się.
1: Mówił w studiu Radia Gra Robert Kożuchowski, przewodniczący Rady Gminy Łysomice. Przypomnę, że w zeszłym roku w ramach rowerowej stolicy Polski mieszkańcy gminy przejechali ponad 670 tysięcy kilometrów, a do akcji dołączyło ponad 2000 osób. To zapewniło gminie drugie miejsce na podium w kategorii gmin.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Trasa staromostowa w Toruniu jest już od kilku dni w pełni przejezdna. To odcinek od ulicy Dekerta do Placu Niepodległości. Postanowiliśmy zapytać kierowców i pieszych, jak oceniają tę niedawno zakończoną inwestycję.
4: Bardzo dobry pomysł.
5: Dobrze zrobiona inwestycja, że jest to przejście jednak tutaj z cmentarza na rynek.
4: Tak, mi się wydaje, że tak. Bo jest blisko, tu można przejść i tu, także...
5: Wygląda europejski.
4: Tak, można tak powiedzieć.
5: A jak to właśnie tutaj jest pod kątem tego parkingu? On jest dobrze oznaczony, bo tu przed chwilą jechaliśmy z kolegą i można gdzieś tam ten wjazd jednak pominąć.
6: Na razie ludzie nie wiedzą właśnie, jak się wjeżdża. To jest prawda. Ale tak to ładnie, pod kosem zrobione. Bardzo ładnie jest. Wszystko jest elegancko.
5: Lepiej niż było wcześniej?
6: No to przedtem to wie pan, było marnie w ogóle, nie? Oby tak było, ale nie wiadomo, ile będzie godzina kosztowała.
7: Z tym parkingiem to jest różnie, ale no troszeczkę może więcej ludzi jest, bo jednak te bramy są otwarte i jest ta ulica, jest jakiś tam przejazd, nie? Dobrze by było, żeby tych parkingów było więcej.
5: Okej. Czyli to, co jest, to jednak tutaj nie wystarcza.
7: No myślę, że nie.
8: I mam bardzo blisko i bardzo wygodnie, bardzo. Dzieci mogą podjechać i samochodem i wszystko. Bardzo mi się podoba.
5: A jak to wcześniej tu wyglądało? Co tu było? Bo tu nic nie było, to był dziki parking, prawda?
8: Nie, to takie, wie pan, to było same zarośla, same, no takie naprawdę bałagan. Wielki, nic nie można do przechodzenia w ogóle nie było.
5: Czyli teraz jest po prostu dobrze.
8: Bardzo, bardzo, a bardzo.
9: Będzie prościutko na most, także.
5: Ale widzę, że pan jest rowerem, a jak ścieżki rowerowe panu?
9: Super. Ścieżek rowerowych tak rozbudowanych jeszcze w mieście, no nie ma jak właśnie w tej części Torunia.
10: Przykład sobie nie chwalę, bo często tutaj z cmentarza idę i już się tu nie wiedzie, nie? No ale wiadomo, no ja się na tym nie znam, ale myślę, że no, fajnie, że otworzyli, bo to na pewno odciąży tamtą część Torunia, nie? Także...
5: I pewnie lepiej niż to, co było tutaj wcześniej, prawda?
10: O, bo... to bez porównania.
5: Bo tutaj mieszkańcy mówili wcześniej, że było niebezpiecznie tutaj po tych haszczach.
10: Niebezpiecznie i zawsze taki jakiś ta droga była taka nieciekawa, a teraz no jest już tak po prostu ładnie.
1: Z mieszkańcami rozmawiamy rozmawiał Artur Stochla.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Na toruńskiej Starówce pojawił się 14 aniołek w ramach miejskiego projektu Śladem Toruńskich Aniołów. Rzeźba stanęła przy ulicy Wielkie Garbary 14. Szlak ma promować Toruń i wzbogacać ofertę turystyczną miasta.
0: 14 aniołek na naszej toruńskiej mapie. Cieszymy się, że kolejny przedsiębiorca jest fundatorem aniołka. Wiemy, że tych przedsiębiorców oczekujących na kolejne figurki przybywa nam tak naprawdę z tygodnia na tydzień. Rzeczywiście jest to aniołek, który troszeczkę dalej znajduje się od centrum, ale warto tutaj wspomnieć, że przecież mamy również aniołka przy Moto Arenie, czy chociażby na moście Piłsudskiego, więc mamy nadzieję, że ten szlak będzie coraz szerzej zataczał kręgi, ale dzięki temu będzie też regularnie odwiedzany i przez turystów, i przez mieszkańców.
1: Mówiła Dagmara Zielińska, zastępca prezydenta Torunia.
11: Plan jest szeroki, będą kolejne anioły jeszcze w tym roku, myślę około 4-5 figurek pojawi się w zespole staromiejskim. Jakie to będą lokalizacje, na razie nie chcę zdradzać, ale związane bezpośrednio ze Starówką. Przypomnijmy trochę taką medyczną historię Starego Miasta. Tutaj uchylam rąbka tajemnicy. Będzie anioł też związany z wojskową historią Torunia, też wyjątkowy, ale też jeden z restauratorów zdecydował, że też przed swoją restauracją chce pokazać anioła z pewnym atrybutem, który będzie bezpośrednio kojarzył się z jego działalnością. Powiem tak, mamy taką stronę internetową na razie, ale w przyszłości zostanie przekształcona w aplikację, dzięki której możemy śledzić liczbę wejść na ten szlak, czyli osób, które nawigowały po szlaku. Ten adres to www.toruńskieanioły.pl, no i tam mamy 150 tysięcy odsłon. No to oznacza, że zainteresowanie jest, wydaje mi się, spore, bo to są wymierne cyferki, które o tym świadczą. Biuro Informacji Turystycznej, które mieści się tutaj na Starówce, od początku projektu, czyli od maja zeszłego roku, wydało 150 tysięcy mapek, takich fizycznych, drukowanych, dzięki którym można podążać tym szlakiem. No to jednoznacznie pokazuje, że zainteresowanie jest i to potężne.
1: To był Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Ponad 2000 uczniów z kujawsko-pomorskich szkół podstawowych i średnich otrzymało w tym roku stypendie edukacyjne o łącznej wartości ponad 7 milionów złotych.
12: Część na pewno zaoszczędzę, część pójdzie na jakieś przyjemności, książki. Bardzo lubię czytać, więc pewnie na pewno część funduszy pójdzie na literaturę. To może zaowocować w przyszłości i warto moim zdaniem. No i właśnie jest dużo takich właśnie pomocy czy innych zachęt, typu właśnie jakieś nagrody albo stypendia. No i to jest bardzo satysfakcjonujące, kiedy osiąga się sukcesy.
13: A która dziedzina nauki jest twoją ulubioną?
12: No, ja bardzo lubię nauki ścisłe, matematykę, biologię, chemię. To są takie moje chyba koniki największe. Ale lubię czytać, także polski również.
1: Mówiła Adrianna Antolak ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Toruniu.
14: To jest rzeczywiście największy program stypendialny w Polsce. Jako region od kilku już wielu lat inwestujemy w młode pokolenie. W ten sposób pomagamy finansowo młodym, zdolnym naszym uczniom z szkół średnich, liceów, ale również ostatnich klas szkół podstawowych. Też jest to forma wyróżnienia, bo przecież za ich ciężką pracę otrzymują stypendium. Jest to swego rodzaju wyróżnienie w środowisku, w szkołach, w których pobierają naukę. Też wyróżniamy nauczycieli, pedagogów, wychowawców, dyrektorów szkół za te wyniki. Liczymy, że to młode pokolenie, które chętniej być może zdobywa wiedzę dzięki stypendium, będzie inwestować w przyszłości tę wiedzę, którą tutaj zdobyło w naszym regionie.
1: Podkreśla Piotr Całbecki, marszałek województwa.
15: Jeszcze nie mam pomysłu, na co je przeznaczę, ale no się czuję wyróżniony tym, że zostałem tak doceniony, że tak powiem. No cieszę się. Mam w planach pójść do czwórki na Biolchem. No lubię generalnie właśnie te przedmioty, biologia, chemia, ale jakoś tak wszystkie lubię generalnie, nie mam jakichś problemów z czymś, więc...
13: Wspomniałeś, że czwórka Biolchem, ale myślisz już o przyszłości, wiesz, gdzie chciałbyś studiować, co chciałbyś robić?
15: Jeszcze nie, ale jeszcze mam dużo czasu.
1: Mówił Piotr Bełcik ze Szkoły Podstawowej w Cierpicach.
16: Dawid Pawłowski, zespół szkół budowanych i plastycznych w Grudziądzu. Środki już przeznaczyłem, cały czas je przeznaczam na korepetycje, na własny rozwój. Jestem teraz już absolwentem mojej szkoły, także uważam to za nagrodę za wszystkie 5 lat ciężkiej pracy. Myślę, że jest bardzo potrzebne, bo my ludzie w młodym wieku potrzebujemy właśnie zasobów finansowych, żeby rozwijać rozwijać w waszym kierunku własne hobby czy zainteresowania. Motywuje bardzo. Jest to nagroda w czystej postaci, możemy to zobaczyć, policzyć. Jest to zadowolenie, bo widzimy owoce swojej pracy na oczy.
13: Wspomniałeś, że przeznaczasz stypendium na korepetycje. Z czego to są korepetycje i gdzie się widzisz za te kilka lat?
16: Aktualnie biorę korepetycje z matematyki. Widzę siebie jako inżynier budownictwa w konstrukcjach stalowych.
1: A jaka pogoda czeka nas w tę środę w Toruniu? Bardzo, bardzo dużo słońca. Już od samego rana widzę to w prognozach pogody. Dobre wieści. Już teraz około 15-16 stopni na termometrach. Maksymalnie dzisiaj nawet do 25 stopni Celsjusza. No i chmury, jeżeli się pojawią, to będą to raczej drobne zachmurzenia. Na razie opadów nie przewidujemy. Dzień dobry, z samego rana, ostatni dzień pracy przed długim weekendem, czas zacząć.
17: Środa, piąteczek, piątunio, czy jakoś tak można to powiedzieć.
1: Tak, to będzie taki dzień. Oliwia Ciszewska.
17: Piotrek Olszowski, z biurka. Gramy.

0: Rano i dobrze, dobra środowa pobudka, ale to inna środa, jak już powiedzieliśmy, niż zazwyczaj, bo to jest ostatnia środa w tym tygodniu. W sensie więcej już środ więcej nie już będzie, a czwartek będzie inny niż do tej pory. Sami widzicie, jak to u nas wygląda. Też niby środa, taki piątek trochę w głowach i w nastrojach. Długi weekend przed nami, do tego zmierzamy, bo to jest najważniejsza informacja tego dnia.
1: Zatem możemy dzisiaj świętować, szczególnie hucznie, imieniny Leszka, Kevina, Karola, Piotra, Jana, Franciszka, Macieja i Andrzeja.
0: Oraz roweru również.
1: Tak, dzisiaj Światowy Dzień Roweru.
0: Tak, nie imieniny, tylko Światowy Dzień. Pozdrawiamy więc wszystkich rowerzystów kręcących, rywalizujących czy nie rywalizujących. Można brać udział w różnych rywalizacjach. Nie trzeba. Grunt, żeby jeździć na rowerze.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
7: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
8: Uczniowie, czas na kreatywność. Weźcie udział w kujawsko-pomorskim konkursie na projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
10: Czyste kawałki, ale też klasyki.
11: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
12: To jest Radio Gra. Bo to

0: Dobre środowe granie o poranku w Radiu Gra na 88 i 8 FM. Za chwilę wrócimy do playlisty, ale najpierw taka mała przypominajka. Zaglądamy do kalendarza, bo to jest środa, już trzeci dzień czerwca, a to oznacza, że... Co to oznacza, proszę bardzo? Koleżanka opowie teraz w szczegółach.
1: Tylko do 7 czerwca możecie głosować na toruńskie gwiazdy. Zaglądajcie na naszą stronę gra.fm. Tam ciągle możecie zagłosować w aż trzech kategoriach.
0: No właśnie, nie szukajcie nas. Mnie, Oliwii, szukając gwiazd, nie znajdziecie tam nas. Nie ma jeszcze naszej kategorii, ale są inne za to.
1: Mamy wykonawcę, płytę i nadzieję roku. Oczywiście są to toruńskie gwiazdy, zatem wśród toruńskich artystów się obracamy. Ja głosuję codziennie, zachęcam do tego samego.
0: A na kogo?
1: No i widzimy się. Nie powiem na kogo.
0: A powiedz na kogo.
1: Powiem, mogę powiedzieć 26 czerwca, kiedy już będzie koncert toruńskich gwiazd w Fosie Zamkowej. Tam się widzimy.
0: A powiedz na kogo głosujesz?
1: Nie powiem,
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: cóż tak nas rozbudza od samego rana, to Talk to You na antenie Radia Grano. Takie hity dodają energii.
1: Będzie też Bajm jeszcze do siódmej, a więc po polsku sobie trochę zaśpiewamy. Oczywiście, jak ktoś chce, to może zaśpiewać. Zachęcamy do tego.
0: Zachęcam.
2: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverlest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
0: A jaka pogoda czeka nas w tę środę w Toruniu? Bardzo, bardzo dużo słońca. Już od samego rana widzę to w prognozach pogody. Dobre wieści. Już teraz około 15-16 stopni na termometrach. Maksymalnie dzisiaj nawet do 25 stopni Celsjusza. No i chmury, jeżeli się pojawią, to będą to raczej drobne zachmurzenia. Na razie opadów nie przewidujemy.
13: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
9: To jest Radio Gra.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88,8. Coraz mniej czasu do siódmej. O siódmej oczywiście kolejne informacje w raporcie, trochę szczegółów pogodowych na dziś. Choć nie ukrywam, razem z Oliwką tak wyglądamy nieco bardziej w przyszłość, no bo przecież długi weekend przed nami w Toruniu albo w okolicy i tutaj pomysłów co nie miara.
1: No właśnie, kamionki, Zalesie. Gdzie tu się udać? Gdzie tu spędzić te słoneczne momenty długiego weekendu?
0: Jeśli takie będą, oczywiście tutaj taka mała gwiazdka się pojawia, warto trzymać kciuki za pogodę, ale widzę, że koleżanka od razu tak pod zbiorniki wodne tutaj uderzyła.
1: No oczywiście, ja już nawet nowe bikini sobie kupiłam, moi drogi. Także wiecie, gdzie mnie szukać.
0: Ej, jak tylko mnie nie będzie, wstrykajcie fotki, podsyłajcie do mnie, muszę to zobaczyć. Tak, bądźcie czujni, Oliwka może się pojawić. W sumie ja też gdzieś tam mogę się przemknąć po plaży, niczym Dawid Hasselhoff w swoich najlepszych czasach z bojką. Uwaga, nikogo nie uratuje.
1: Na pewno będziesz bardziej opalony. Ja mogę powiedzieć, że rozpoznacie mnie po bardzo, bardzo białej skórze. Z pewnością mój blask może was oślepić.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Sofia, gdzie jest mnie?

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze. Za chwilę u nas w radiu gra oczywiście informacje w raporcie, też szczegóły pogodowe, a później to, bez czego absolutnie długi czerwcowy weekend nie może się rozpocząć, bo czymże będzie nasze życie bez wskazówek prosto z gwiazd.
1: No właśnie, horoskop długi weekend, to może sam horoskop też będzie bardzo, bardzo długi. Jesteście gotowi? Może pół godzinki.
0: Wrócę tu o 9.
1: Pa.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
6: Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
9: Po reklamie.
10: Jest środa, 3 dzień czerwca, godzina 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
11: Marta Manerowska, dzień

0: Port zaprasza. Garbaty Mostek, jedna z istotnych przepraw dla pieszych w Toruniu, przechodzi właśnie remont, a celem jest zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawa komfortu korzystania z tego miejsca.
1: W ramach prowadzonych robót wymieniane są zdegradowane elementy konstrukcyjne schodów, odtwarzane uszkodzone podjazdy oraz uzupełniane braki w stopniach. W najbliższym czasie wykonawca zajmie się także przygotowaniem szalunków, które są niezbędne do dalszych etapów naprawy. Przewiduje się, że roboty potrwają do przyszłego tygodnia. Na czas trwania remontu użytkownicy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania w rejonie prowadzonych prac.
0: Obecny remont to jednak doraźne rozwiązanie.
1: Tak, w planach jest budowa zupełnie nowej kładki, która będzie w pełni dostosowana do potrzeb wszystkich użytkowników. Za realizację inwestycji odpowiada PKP Polskie Linie Kolejowe we współpracy z miastem. Obecnie trwają prace nad umową o współpracy. Wstępnie ogłoszenie przetargów planowane jest na drugi kwartał tego roku.
0: To była nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: Dzieje się na drogach.
0: Przenosimy się na Koniuchy, gdzie na Świętej Faustyny rozpoczął się remont. Tam pojawi się nowy asfalt i wymieniona zostanie większość chodników. W związku z tym zmieniła się organizacja ruchu w tym rejonie. Obecnie wjechać na tę ulicę zarówno od Kozackiej, jak i Legionów mogą tylko osoby, które chcą dojechać do swojego domu. Objazd wyznaczono przez Wielki Rów. Mapy ze zmianami publikujemy na Gra FM. Zmieniamy temat. Na Chełmińskim Przedmieściu otwarto park kieszonkowy. Tym razem nasadzeń nie było zbyt wiele. Dlaczego?
3: Jest to jeden z naszych mniejszych realizacji, zarówno pod względem infrastruktury, jak i nasadzeń, z uwagi na to, że zastaliśmy piękny drzewostan, który tak naprawdę został wypielęgnowany, usunięte zostały podrosty, a tak naprawdę wszelkie inne drzewa zostały na gruncie, zostały wykorzystane w całej kompozycji parkowej. Wzbogacone przede wszystkim drugie piętro podszyte, a także runo jakby w lesie, a tutaj mówimy o nasadzeniach bylinowych, nasadzeniach ogrodu deszczowego, jest tam potężny rów, który powinien odprowadzać nam i zabezpieczać wodę opadową z całego terenu. Nasadzone mamy tam byliny, które znoszą zarówno przesuszenie, jak i wysokie stany wód. Dosadziliśmy również drzewa, dosadziliśmy taką aleję wzdłuż trasy dojazdowej, między innymi z brzozy. Mamy tam brzozy, śliwy, klony zwyczajne.
0: Mówił Marcin Urbański, dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia. Na koniec jeszcze krótka informacja z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Chodzi o utrudnienia na Krajowej 15 w Kowalewie Pomorskim. Tam doszło do awarii wodociągu, wprowadzono ruch wahadłowy na trasie Toruń-Brodnica. Utrudnienia mogą potrwać do około godziny 10.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Szykują się nowe przepisy dotyczące szkół. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy, który zawiera m.in. zakaz korzystania ze smartfonów w podstawówkach. W pakiecie jest też wzmocnienie ochrony dzieci w internecie, w tym ograniczenie dostępności do platform społecznościowych.
4: Jeżeli patrzymy, co jest realnie jedną z poważnych przyczyn kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży, tego kryzysu, na którego sposobu szukają wszystkie państwa, co zrobić, żeby młodzież była szczęśliwa, uśmiechnięta, radosna, odważna, sprawcza, pełna siły i chęci do życia. Jednym ze źródeł tego kryzysu jest właśnie uzależnienie od platform społecznościowych i od smartfonów.
0: Podkreśla ministra edukacji Barbara Nowacka. Projekt nowych przepisów trafi teraz do Sejmu.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
0: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Klub hokejowy Energa Toruń zbroi się na przyszły sezon. Trwają intensywne przygotowania i dopinanie kontraktów.
6: Przedłużyliśmy kontrakty z większością tych kluczowych zawodników rozpoznawalnych w Toruniu, czy Mikołaj Stety, czy Andrii Denyskin, czy Ruslan Basilow. Oczywiście polscy zawodnicy, to jest tak, to grono, które dość szybko się zdecydowało i cieszę się też, że część z nich zdecydowała się na 2, czy nawet 3-letnie kontrakty. Udało nam się sprawić, że do ekstraklasowego hokeja wraca Igor Smal, którego kibice polskiego hokeja mogą kojarzyć na pewno z czasów występów w GKS-ie Katowice. Wojtek Wilczok to kolejny taki zawodnik, tym razem związany z Sanokiem w poprzednim sezonie. Też młody, perspektywiczny zawodnik mamy Izlepskiego.
0: Mówił Marcin Jurzysta, prezes klubu hokejowego Energa Toruń.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antrak. Królowej Jadwigi 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
0: Dziś w Toruniu może być maksymalnie do 26 albo 27 stopni Celsjusza, na niebie więcej słońca niż chmur, ale w drugiej części dnia, raczej pod wieczór, a także w nocy ze środy na czwartek może popadać deszcz.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
9: Dzień dobry już po siódmej, a my z nową energią, z nową kawusią, herbatką, no nawet wodę pijemy, wam powiem. Jesteśmy tacy zdrowi od rana.
10: Dużo wody od rana, tak to u nas wygląda. No. Piotr Olszewski.
9: I Oliwia Ciszewska. Gramy. To jest naprawdę tylko woda.
10: Daj mi tu jeszcze trochę wody.

0: Rano i dobrze, dobra pobudka środowa przed długim weekendem właśnie u nas trwa. I daj jeszcze trochę wody, daj jeszcze trochę. Dużo wody od rana. Polecamy, warto pić wodę, bo później na przykład dobre oceny dostajemy w szkole, ale o tym trochę później, bo dzisiaj mamy takie święto. Później, dlatego że teraz czas na horoskop.
1: A propos wody, to jeszcze ktoś może mieć wodę księżycową, bo niedawno pełnia była, mógł sobie naładować.
0: To się wtedy stawia na księżyc i się ładuje, czy można z ziemi?
1: W świetle księżyca stawiasz sobie butelkę z wodą na przykład i ładujesz.
0: Czyli ładowanie bezprzewodowe.
1: Tak, tak.
0: Ta technologia idzie do przodu, naprawdę.
1: No dobrze, ale przejdźmy do tego, co gwiazdy nam mówią, bo głową będziemy już przy długim weekendzie. Jedni wrzucą dzisiaj na luz, inni za to będą nieco spięci, żeby dokończyć wszystko przed wolnym, ale tutaj horoskop nam radzi, uważajcie na emocje i lepiej nie krytykujcie innych, nawet jak widzicie ich błędy, bo te mogą być dzisiaj bardzo dobrze zauważalne. Tutaj taka nie do końca pozytywna energia może niestety do nas wrócić, więc nie krytykujemy. Bliźnięta z kolei zostaną nagrodzone za swoją ciężką pracę, a zodiakalny rak będzie dziś musiał prawdopodobnie pokazać komuś, gdzie są jego granice. No, moje na przykład są na zbiegu kuchni i naszego studia. Jak idę po kawę, no to stawiam wtedy bardzo wyraźne granice, żeby nie przeszkadzać. Radio Gra.

0: Rano i dobrze, rozkręcamy się na tę środę, ale głową jesteśmy już przy długim weekendzie. No i wydaje nam się, że nie tylko u nas to tak wygląda. Jak tam, zakupy na grilla już zrobione?
1: Halo, dajcie znać. Mm. Tylko, że właśnie, mięsnego grilla czy wege grilla? Bo to jest zawsze pytanie, szczególnie jak patrzymy na piątek w takim długim weekendzie. Sprawdziliśmy i okazuje się, że każdy z czystym sercem może zjeść kiełbasę, ponieważ, jak mówi nam internet, większość biskupów udzieliła na piątek, piąty dzień czerwca, dyspensy od wstrzemięźliwości, od pokarmów mięsnych. W niektórych diecezjach biskupi zobowiązali nawet wiernych jedynie do modlitwy o nowe powołanie.
0: No, a my życzymy powołania, ale w pracy. To się nam dzisiaj naprawdę przyda.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. Dwa dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
7: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla Ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla Twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie. Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

0: pomarańczowa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Borgio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Borgio i postaw na klasykę na czasie. Borgio Galeria Kopernikus. Borgio. Il Tolio Naturale.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: Dobre granie od samego rana, budzimy cały Toruń i uwaga, mamy ważne wieści dla wszystkich, którzy poruszają się samochodami i chcieliby wjechać sobie na Starówkę w ten weekend. No nie będzie tak prosto, ponieważ Bulwar Filadelfijski będzie zamknięty na cały długi weekend.
1: Niektórych może to nie zaskoczy, bo to jest taka regulacja, która wchodzi już nie pierwszy sezon zresztą.
0: Prawda,
1: w tym okresie letnim, przepraszam, ale no w końcu, że mamy długi weekend, to nie czekamy do piątku, ale to już od dziś, od godziny 19, 3 czerwca, aż do poniedziałku, 8 czerwca, do godziny 5 rano Bulwar Filadelfijski będzie zamknięty. Znaczy dla ruchu pojazdów. Nie?
0: Ciekawa jestem, czy ktoś z zegarkiem w ręku będzie czekał o tej 5 rano w poniedziałek.
1: Całe tabuny ludzi w samochodach na pewno.
0: No to powodzenia. I życzymy udanego długiego weekendu na bulwarze.

0: Dawid Podsiadło i Sezon. To już za nami w Radiu Gra.
1: A przed nami gorące rytmy Miami Sound Machine i Konga. Oj, czuję, że sobie potańczymy.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
3: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz,

0: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
1: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
0: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
1: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
2: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.

0: Central Car. Prosto i ekologicznie.
1: Uczniowie, czas na kreatywność. Weźcie udział w kujawsko-pomorskim konkursie na projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
13: Dziś w Toruniu może być maksymalnie do 26 albo 27 stopni Celsjusza. Na niebie więcej słońca niż chmur, ale w drugiej części dnia, raczej pod wieczór, a także w nocy ze środy na czwartek, może popadać deszcz.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
12: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
14: Słuchasz Radia Gra.

0: Dobrze gramy i dobrze budzimy cały Toruń od samego rana. A teraz już takich parę informacji na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu, ponieważ szykują nam się zmiany, szczególnie w obrębie Spodowskiej, Kirii i Wschodniej.
1: A całe to zamieszanie jest związane z zakończeniem remontu przejazdu przez tory tramwajowe w obrębie skrzyżowania ulic Marii Skłodowskiej, Kirii i Wschodniej. I powiem wam szczerze, ja się dzisiaj przyglądałem temu miejscu. I tam naprawdę to robi wrażenie, aż mnie trochę korciło, żeby tam przejechać przez ten przejazd. Chociaż pewnie więcej napsuł niż zrobił korzyści. Ale tam jest naprawdę, żeby nam tak nierówno było na tych torach. A teraz jest tak płasko, że chyba tylko na ulicy Płaskiej w Toruniu jest tak płasko. Chociaż nie, na Płaskiej jest mnóstwo dziur. To nie jest dobry przykład. W każdym razie, już dziś od godziny wieczornych przywrócony zostanie ruch kołowy w tym rejonie i przestaną obowiązywać objazdy wyznaczone na czas remontu.
0: No właśnie, a to nie wszystko, bo od poniedziałku jeszcze będzie sporo zmian. Od pierwszych porannych kursów planowane jest przywrócenie ruchu tramwajowego na stałych trasach linii numer 2, 4 i 7.
1: Obyśmy my również mieli dobry start po tym długim weekendzie, ale to jeszcze trochę.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, panie
2: masz. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta. Plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
6: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro, food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
8: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
11: No to jedziemy.
12: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
14: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
15: Po reklamie.
16: Już 8, czas na kolejną porcję informacji. Raport Radia Gra przed nami.
17: Marta Malerowska, dzień dobry ponownie. Zapraszam na lokalny raport o poranku. Toruńscy drogowcy przygotowują się do zapowiadanego remontu nawierzchni Żwirki i Wigury na odcinku od szosy chełmińskiej do Świętego Józefa. Chodzi o krótki, ale kluczowy fragment, dokładnie 370 metrów. Ten odcinek jest już mocno zniszczony i wymaga odświeżenia. To ulica o dużym natężeniu ruchu. Na tym fragmencie zlokalizowane są domy jednorodzinne, Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Szkoła Podstawowa nr 5, ale to także przede wszystkim droga dojazdowa do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Do obowiązków wykonawcy będzie należało wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych. Miejski Zarząd Dróg czeka na potencjalne firmy do 16 czerwca. Zmieniamy temat. Urzędnicy zapraszają mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących organizacji i bezpieczeństwa ruchu na bydgoskim przedmieściu w Toruniu.

0: są dosyć szeroko zakrojone konsultacje, bo rzuciliśmy się na duży proces ze względu na to, że chcielibyśmy osiągnąć dwa rezultaty. Po pierwsze diagnozę Jakubskiego, ze względu, że ta przestrzeń się bardzo dynamicznie ostatnio zmienia i tak naprawdę chcielibyśmy poznać oczekiwania mieszkańców, ich problemy. A druga kwestia to chcielibyśmy pochylić się nad ulicą Studzienną. Jest to taka ładna, willowa, można powiedzieć, w pewnej części ulica, też z licznym gronem przedsiębiorców. No a teraz niestety nie wygląda tak efektownie, jak mogłaby wyglądać i myślę, że nie jest takim miejscem, które sprzyja takiemu swobodnemu poruszaniu się.
1: Mówiła Joanna Borkowska, prezes fundacji Bardzo Dobra Fundacja. Co ważne, zaplanowano wiele spotkań, a jedno z nich już dziś w terenie od 15 do 17 w rejonie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Targowej. Po więcej informacji odsyłamy Was na Gra FM. Przed nami długi weekend. Wielu Torunian wykorzysta wolne dni na wypoczynek w lasach i na zielonych terenach rekreacyjnych. Leśnicy przypominają, by po piknikach, spacerach i biwakach zabierać śmieci ze sobą. O tej porze roku często dochodzi też do spotkań z dzikimi zwierzętami. Jak więc zachować się, gdy na naszej drodze pojawi się na przykład łoś, sarna, a może wilk?
2: Przede wszystkim zachować trzeba spokój, nie prowokować go, oddalić się, nie próbować sobie robić z nim selfie, nie próbować go karmić, nie próbować do niego podchodzić i testować jego odporności. To dotyczy nie tylko łosia, ale wszystkich zwierząt. Zwierzęta mają lepszy słuch, lepszy węch, czasami mają gorszy wzrok. Jeżeli się ustawimy z wiatrem w nieodpowiednim przestrzeni, może być tak, że zwierzę będzie zaskoczone, po prostu nam się wydaje, że nas widzi, a poczuje nas, czy zobaczy dopiero kilka metrów przed sobą i wtedy może zachować się agresywnie.
1: Mówił Ireneusz Jałoza, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrzejewice.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Przypominamy, od dzisiaj obowiązują nowe przepisy. W skrócie nie będzie można już zmniejszyć liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia, na przykład prowadzenie pod wpływem alkoholu, czy przekroczenie prędkości o ponad 30 km na godzinę.
4: Moim zdaniem bardzo dobrze. Osoby, które bardzo często jakby łamią te przepisy i jakby jeżdżą pod wpływem alkoholu, no nie powinny mieć jakiś ulg.
5: Myślę, że to dobrze. Kwestia bezpieczeństwa na pewno się poprawi i będzie tylko lepiej.
1: Mówili o poranku warszawscy kierowcy.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
1: To jest raport sportowy, zapraszam. Dziś o 11 Maja Chwalińska ponownie wyjdzie na kort. Będzie walczyć o półfinał Wielkiego Szlema w Paryżu. Przeciwniczką Anna Kalińska. Kiedy robić zmiany jak nie teraz? Pytał na konferencji przed meczem z Nigerią selekcjoner piłkarskiej kadry Jan Urban w odpowiedzi na wątpliwości mediów po niedzielnym sparingu z Ukrainą.
7: I tak sobie przejrzałem inne reprezentacje i to myśmy zrobili tylko 9 zmian. Inni robili 11. Carlo Ancelotti zrobił wszystko. Wszystkie zmiany w przerwie meczu. Amerykanie 11, Kanadyjczycy 11, Szwajcarzy 10.
1: Selekcjoner zdradził, że dziś znów zmian będzie dużo, ale od pierwszych minut, jak z Ukrainą, zobaczymy Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego, raczej nie Jakuba Piotrowskiego, który doznał kontuzji mięśniowej. Zmiana będzie na pewno w bramce, zagra Kamil Grabara. Spotkanie Polska-Nigeria dziś na PGE Narodowym w Warszawie, początek meczu o 20:45.
6: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
1: Przed nami bardzo ciepły i słoneczny dzień z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 27 stopni, choć później może pojawić się silniejszy wiatr. On będzie obniżał nam nieco odczuwalną temperaturę. W drugiej części dnia możliwy jest także deszcz.
8: Zdradzimy Wam może jeszcze tak po ósmej, że dzisiaj oprócz Dnia Dobrej Oceny mamy także dzień Savoir Vivre.
9: Owszem.
8: Wiesz, i to podobno według zasad dobrego wychowania to mężczyzna powinien zaczynać.
9: Damy przodem, Oliwia, damy przodem, proszę bardzo.
8: Dobrze, dobrze. Oliwia Ciszewska,
9: dama. Piotr Olszowski.
8: Dżentelmen, powiedzmy. Gramy dalej.

0: Gramy i nie zatrzymujemy się, ponieważ, uwaga, takie oto paniczne wręcz treści ostatnio pojawiły się w internecie, że od 1 czerwca każdy musi mieć apteczkę w samochodzie. Będą to sprawdzać, będą mandaty. Co to się nie działo? No ale uwaga, wielkie dementi. Ministerstwo Infrastruktury powiedziało, że nie. Od 1 czerwca nie wchodzi w życie żaden obowiązek wyposażenia samochodów osobowych w apteczki pierwszej pomocy.
1: Nie wchodzi obowiązek, ale tutaj lecimy od razu z taką historią, żeby wam przypomnieć i uświadomić, że jak ktoś już tę apteczkę ma, to wcale nie trzeba jej wyrzucać z auta, prawda? Nie oddawać do utylizacji.
0: No gdzie? No przecież...
1: Chować gdzieś nerwowo pod fotelem albo w bagażniku.
0: Nie no, a nawet jak wam się zdarzy, no to nie bójcie się, jak was policja zatrzyma. Nie trzeba się tłumaczyć, że tam...
1: Pani władzo, nie chciałam! Tam jest tylko bandaż i plasterki i kost termiczny.

0: dobrze wam gramy na chwilę przed pięknym, długim, czerwcowym weekendem, bo to naprawdę tuż, tuż. A może i to jest też dobry moment, żeby sprawdzić, co mają w planach gwiazdy?
1: No, nie wszyscy będą wypoczywać. Nie, nie, nie. Na przykład taka Roxy Węgiel.
0: O tak, koncerty, występy, święta ziemniaka. No niełatwe jest życie gwiazd.
1: Gdzie tam koncerty? Budowa domu. O. Roxy wraz z mężem ogłosili właśnie oficjalnie, że wystartowała budowa ich pięknego domu pod Warszawą. Ma być dokładnie taki, jaki sobie Roxy wymarzyła. Przytulny, z duszą, a jednocześnie bardzo jasny w środku, z przeszkleniami, dużą ilością szyb na wszystkie strony świata.
0: Oho, duża ilość szyb, jasne. To, czyli tanio z ogrzewaniem nie będzie. Zimą jak przymrozi, to trzeba będzie dorzucić do pieca sobie.
1: Już ty się nie martw. Kto jak kto, ale Roxy Węgiel sobie z ogrzewaniem zimą poradzi. Poza tym młodzi są, sami się ogrzeją.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
8: Ach, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy markizę i moskitierę.
9: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy markizę i moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
10: Mrok, znajdź swój cień w słoneczny dzień.
11: Hot grill.
12: Parilla caliente.
13: Grilla calda.
14: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
15: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
18: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
19: Castorama.
5: Teoria
19: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka.
19: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. Pytaliście nas ostatnio, co z tym rondem? Co to się miało pojawić na olsztyńskim zbiegu z ceramiczną?
1: Ja też się pytam trochę, co z tym rondem, bo to są twoje okolice, Olo.
0: Ja myślę, że nawet samo rondo, gdyby miało głos, zapytało, co ze mną?
1: Co ze mną?
0: Gdzie ja jestem? Nie ma mnie!
1: Kim jestem? Gdzie zmierzam?
0: To takie głębokie pytanie, jakie zadałoby sobie rondo, którego nie ma, a o którym przecież informowali drogowcy nawet na znakach w tym miejscu, że od 30 maja zmiana organizacji ruchu. No ale znaki są przekreślone, ronda jak nie było, tak nie ma. Mamy takie półoficjalne informacje od tych, którzy zarządzają rondami w Toruniu, że to rondo się pojawi.
1: Pojawi się po święcie Bożego Ciała, czyli po jutrzejszym święcie. No to zobaczymy, czy to będzie piątek, czy to będzie poniedziałek.
0: Wtorek, czwartek,
1: środa.
0: Lipiec.
1: Będziemy odliczać.
0: Sierpień.
1: No i zobaczymy. Jak się pojawi, to wam powiemy.
0: W grudniu po południu.
2: Radio Gra. Hity pełne energii. Pienso con sueño para

0: Męskie granie orkiestra. Nareszcie ten kawałek bardzo dobrze pobudza o poranku. Oj, bardzo.
1: Pobudzimy was jeszcze muzycznie do 9:00. Alvaro Soler się między innymi pojawi i jego El Mismo Sol.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lemmy-gwud.pl.
13: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. 2 dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
16: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
15: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
13: Citroen. Po reklamie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
2: Przed nami bardzo ciepły i słoneczny dzień z przewidywaną maksymalną temperaturą nawet do 27 stopni, choć później może pojawić się silniejszy wiatr. On będzie obniżał nam nieco odczuwalną temperaturę. W drugiej części dnia możliwy jest także deszcz.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. optometriakarczewski.pl.
6: To jest Radio Gra.

0: Dobra, no to na tej fali w Radiu Gra zbliżamy się do 9:00. O pewnej oczywiście informacji w raporcie, trochę o pogodzie na dziś. I teraz też będą wieści dla tych, którzy z pogody będą chcieli skorzystać i wsiądą na rower albo na hulajnogę elektryczną. Ludzie, róbcie to w kasku. Jakkolwiek to nie jest.
1: Szczególnie jak macie mniej niż 16 lat, ponieważ od dziś wchodzi obowiązek posiadania takiego kasku na głowie, ładnie zapiętego, w trakcie jazdy na rowerze i na hulajnodze elektrycznej.
0: Ale wiesz, że to jest bardzo kluczowe, że dodałaś, że nie chodzi o posiadanie kasku, tylko posiadanie kasku na głowie.
1: I zapięty musi być.
0: Bo on najlepiej działa, jak jest na głowie, a nie w piwnicy albo na strychu na przykład. Stówka mandatu jest, jak ktoś o tym zapomni.
1: No, także pamiętajcie, bo inaczej kieszonkowe zniknie w mig.
2: Słuchasz Radia Gra.

0: To już bardzo blisko 9:00, za chwilę u nas wiadomości, jeszcze odrobina kawy, jeszcze może jakieś ciasteczko tutaj wiedzie.
1: No właśnie, coś tam może zostało z urodzin Mariuszka.
0: O, właśnie, urodzin Mariuszka. I odliczamy dni, matko, godziny do końca dnia pracy, przed długim weekendem.
1: Już za chwilę raport.

0: przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Deluxe Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Deluxe już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Olu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Olu.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
5: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupi.
9: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
10: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
9: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
11: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
14: O reklamie.
15: Środa w kalendarzu, 9 na zegarze, czas na raport.
16: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Manerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek ważna informacja z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy. Chodzi o utrudnienia na Krajowej 15. To trasa Toruń-Brodnica w Kowalewie Pomorskim. Doszło do awarii wodociągu, wprowadzono ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać do około 15. Uważajcie. Zmieniamy temat. Przed nami ważne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Ma to związek z remontem torowiska w ciągu Konstytucji 3 maja na Skarpie. Planom MZK przyjrzała się nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
17: Od najbliższego poniedziałku zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii numer 1, 5 i 6. W dniach od 8 do 9 czerwca uruchomiona zostanie linia tramwajowa numer 9 na trasie od pętli Uniwersytet do Alei Solidarności. Zwiększona zostanie także częstotliwość kursowania tramwajów linii numer 3. Przygotowano również zastępczą linię autobusową ZT5, która będzie kursować od pętli Olimpijska Park and Ride do Alei Solidarności. Od 10 czerwca tramwaje linii numer 1 pojedą po skróconej trasie od pętli Uniwersytet do przystanku przy Skarpie. Przywrócenie tramwajów na Konstytucji 3 maja planowane jest na koniec sierpnia.
16: A na gra.fm znajdziecie schemat z powyższymi zmianami. Bulwar Filadelfijski w Toruniu zgodnie z zapowiedziami drogowców kolejny raz zostanie czasowo wyłączony.

0: Z ruchu samochodowego. Tym razem ma to związek z rozpoczynającym się dzisiaj długim weekendem. Chodzi o odcinek od Ślimaka Gatyńskiego do Łaziennej. Zamknięcie zaplanowano od dzisiaj od 19 do poniedziałku 8 czerwca do godziny 5. Zwracajcie szczególną uwagę na tymczasowe oznakowanie.
1: Sport w Radiu Gra.
0: Stalowe pierniki zbroją się na przyszły sezon. Trwają intensywne przygotowania i dopinanie kontraktów, także młodych zawodników.
2: Ja oczywiście z młodych pozostałych mamy i Szotkiewicza, i Eryka Szejfera, chociaż Eryk to już dla mnie jest klasowy zawodnik jakby pierwszego składu, już raczej go nie rozpatruję w kategoriach juniorów. Mamy Cybulskiego, sporo tych Polaków w składzie. Każdego już powitaliśmy, tak więc na pewno będą mieli okazję się wykazać, już się wykazują w trakcie treningów letnich. Jeżeli chodzi o takie nowe twarze, mamy załatwioną kwestię bramki. Roman Kalmykow, no tutaj na pewno ten transfer wzbudził duże zainteresowanie. To jest bramkarz z Kazachstanu, z Ekstraklasy Kazachstańskiej. Wielokrotny reprezentant też Kazachstanu, mistrz Kazachstanu z ubiegłego sezonu, który podpisał z nami kontrakt.
0: Mówił Marcin Jurzysta, prezes klubu hokejowego Energa Toruń.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
0: Od dziś w życie wchodzi obowiązek używania kasków przez młodych rowerzystów i kierujących e-hulajnogami. Dotyczy to osób poniżej 16 roku życia. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo na drogach.
3: Za brak kasku mandat w wysokości 100 zł zapłaci opiekun dziecka. Dzieci do 7 roku życia mogą być przewożone na rowerze pod warunkiem użycia kasku ochronnego. Przepisy przewidują jednak wyjątki, na przykład gdy dziecko przewożone jest w foteliku bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku.
0: Wyjaśniał Michał Krasoń.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
0: 27 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe przez synoptyków dla Torunia, ale później może pojawić się nieco silniejszy wiatr, który trochę obniży nam odczuwalną temperaturę. Na niebie dziś sporo słońca, a wieczorem i w nocy ze środy na czwartek niewykluczony jest przelotny deszcz. Jutro w ciągu dnia także może popadać.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson. Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
5: Jak sami słyszeliście, my już jesteśmy troszkę bardziej weekendowi niż środowi, ale spokojnie, jeszcze trochę pracy przed nami.
6: Mariusz tak, Pocyło że... za chwilę tutaj będzie, ale spójrz na niego, widać, że chłop stary już, nie? Wczoraj urodziny miał, dziś już jeden dzień więcej na karku.
5: No to ty nie mów mu tak.
6: Może długo świętował po prostu.
5: Właśnie.
6: Przywitajcie go ciepło.
5: On ma naprawdę młodzieżową energię. Oliwia Ciszewska, dziękuję bardzo.
6: Oliwia, młodzieżowa energia Ciszewska. Piotr Olszowski, dobrego dnia życzymy, wspaniałego weekendu. Trzymajcie się, cześć.
5: Pa, pa.

0: Te złośliwości porannej ekipy to ja po prostu przemilczę. No, wygram siłą i godnością osobistą. A to Roxette i Fading Like a Flower. No i pięknie, środa nam rozkwita, środa się rozkręca. Dzisiaj do tego atrakcje w środku dnia. Dzisiaj o 11:00 tenisowy mecz Kalińska kontra Chwalińska. No jeszcze tydzień temu mało kto znał nazwisko Maja Chwalińska, a dzisiaj...
1: Wszyscy Maję znają i kochają.
0: Maja podbija nasze serca nie tylko swoją grą, ale także taką naturalnością i bezpretensjonalnością. Także trzymamy kciuki. Dzisiaj 11:00 ćwierćfinał, walka o półfinał. Anna Kalińska kontra Maja Chwalińska. Czuję, że będzie dobrze. Mariusz Pucyło, witajcie za chwilę The Weekend.
2: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20:30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
9: Głodny? To dobrze. W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
10: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Już 6 czerwca zapraszamy na Michailand 2026 w parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu na Rybakach. Od 9:30 do 15:00 czeka moc atrakcji dla całych rodzin. Dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, pokazy służb, malowanie twarzy, konkursy, mnóstwo upominków oraz występy artystyczne, w tym Dari Negry. Michailand 2026. Wspólnie stwórzmy dzień pełen uśmiechu i dobrej zabawy. Zadanie realizowane przy wsparciu gminy miasta Toruń.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Hot grill.
13: Parilla caliente.
14: Grilla calda.
15: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
16: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
2: Po reklamie.
20: To jest Radio Gra.

0: się nastrajamy na długi weekend. W radiu gra Ed Sheeran i Galway Girl. A tuż przed weekendem, dzisiaj wznowiony zostaje ruch kołowy w obrębie skrzyżowania Skłodowskiej, Curie i Wschodniej. Za to 8 czerwca, to będzie najbliższy poniedziałek, zostaną wprowadzone zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej, które mają związek z remontem torowiska w ciągu ulicy Konstytucji 3 maja. Jesteście poinformowani. Za chwilę pogoda dla Torunia, potem Bon Jovi, Living on a Prayer.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, panie
2: masz. Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Curie 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Curie 79.
6: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
7: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta. Plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
8: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
12: Po reklamie.
13: 27 stopni Celsjusza to przewidywane na dziś maksimum temperaturowe przez synoptyków dla Torunia, ale później może pojawić się nieco silniejszy wiatr, który trochę obniży nam odczuwalną temperaturę. Na niebie dziś sporo słońca, a wieczorem i w nocy ze środy na czwartek niewykluczony jest przelotny deszcz. Jutro w ciągu dnia także może popadać.
14: Słuchasz Radia Gra.

Ben i Hertz. Padło już dzisiaj nazwisko Maja Chwalińska. Wszyscy dzisiaj będziemy ściskać kciuki za naszą Majkę, ale niektórzy już dopytują, no to ile ona w tym Paryżu zarobiła? Słuchajcie, na ten moment to jest 470 tysięcy euro. Kwota robi wrażenie tyle, że ze względu na podatki na jej konto wpłynie tylko połowa tej wywalczonej do tej pory sumy. 230-240 tysięcy euro, no też niezła sumka, ale jak wygra dzisiaj z Kalińską, to zarobi jeszcze więcej. O, i chyba tego jej wszyscy życzymy. Teraz gramy dalej, teraz Gustavo Lima.

0: I tak beztrosko będziemy grać, aż nadejdzie długi weekend, a jak nadejdzie, to będziemy dalej tak grać. Także zachęcam, zostańcie z nami, hity pełne energii w radiu gra. Ten najbliższy to Bibi Rexa i Faithless, ale wcześniej o 10:00 najnowszy raport.
1: Radio gra, hity pełne energii.
2: Reklama. Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Ona, genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Torun, ulica Żółkiewskiego 5.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
9: Po reklamie.
10: Tik tak, czas płynie. Mamy już 10:00. Dzisiaj jest środa, 3 czerwca. Zapraszam na raport i prognozę pogody.
11: Marta Malerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek przenosimy się na skrzyżowanie Skłodowskiej Kirii Wschodniej w Toruniu. Tam za nami remont torowiska, ruch samochodowy przywracany jest dzisiaj, a dla tramwajów po długim weekendzie 8 czerwca w poniedziałek od pierwszych porannych kursów i wtedy właśnie tramwaje wrócą na swoje stałe trasy. Dotyczy to dwójki, czwórki i siódemki. Zmieniamy temat. Susza dotyka nie tylko lasy, ale również parki miejskie. Jeżeli już rozpalacie grilla w miejscu do tego wyznaczonym, to toruńscy urzędnicy apelują, aby później upewnić się, że został on odpowiednio zgaszony.
12: Jesteśmy w okresie wiosennej suszy i poza niewielkim epizodem opadów tak naprawdę ciągle jesteśmy w strefie zagrożenia pożarowego. Zagrożenie ogłoszone jest w lasach państwowych. Zachęcamy do niezwykle ostrożnego obchodzenia się z otwartym ogniem na terenach zieleni. Na dzień dzisiejszy miejsca, gdzie możemy grillować, są ponownie udostępnione, jednakże to nie zwalnia nas z pełnej odpowiedzialności za to, jak się tam zachowujemy i jak dopilnujemy zakończenia naszego grillowania. Jest to niezwykle ważne, abyśmy byli pewni, że ten ogień jest już w pełni ugaszony, a wszyscy, którzy czują jakiekolwiek wątpliwości, widzą jakieś wskazania, które mogłyby wskazywać na zagrożenie pożarowe, no to prosimy zgłaszać.
11: Mówił Marcin Urbański, dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia. Przed nami długi weekend. Wielu z Was pewnie wykorzysta te wolne dni na wypoczynek w lasach i zielonych terenach rekreacyjnych. Leśnicy przypominają, by po piknikach, spacerach i biwakach zabierać śmieci ze sobą. O tej porze roku często dochodzi też do spotkań z dzikimi zwierzętami.
13: Łosie zazwyczaj zachowują się spokojnie, ale przed nagraniem wspomniał Pan o takim przypadku, gdzie jednak doszło do tego ataku.
9: Tak, mieliśmy przypadek na terenie nadleśnictwa ataku łosia na osobę spacerującą czy chodzącą na ulicy Olimpijskiej. No dokładnie rok temu, na początku czerwca, klępa, czyli samica łosia, była z młodym. Nie wiemy dokładnie, jak to wyglądało, ale prawdopodobnie gdzieś zbyt blisko osoba się zbliżyła do tego zwierzęcia i niestety nastąpił atak i

0: były dosyć nieprzyjemne.
1: Mówił Ireneusz Jałoza, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrzejewice. Rozmawiała z nim nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
2: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Teraz powiemy o porażce rządowego programu wsparcia dla kobiet w ciąży Top Mama. Ani jeden szpital w Polsce wciąż nie uruchomił tego programu, a miał on zapewnić bezpłatny transport na porodówkę z miejsc, gdzie oddział położniczy został zlikwidowany. Dlaczego Top Mama w praktyce wciąż nie działa?
3: Przez brak chęci dyrektorów szpitali albo przez brak spełnionych warunków. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski tłumaczył mi tę sytuację tym, że to jest tylko propozycja dla placówek bezporodówek.
4: Nie jest to obligatoryjne, nikogo nie zmuszamy.
3: Program zostaje, czy może wycofamy?
4: Na razie nie, zostaje jako pewna opcja.
3: Nowy pomysł jest taki, by wprowadzić minimalną liczbę porodów dla szpitali na poziomie 700 rocznie, czyli co najmniej 2 porody dziennie.
1: To był Michał Dobrołowicz. Nawet 27 stopni Celsjusza mogą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia wskazać toruńskie termometry. Na niebie dużo słońca, niewiele chmur, ale pojawia się coraz silniejszy wiatr, który pewnie będzie obniżał nam nieco odczuwalną temperaturę. Pod wieczór może popadać deszcz. Jutro w ciągu dnia parasole także warto mieć pod ręką.
5: Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie po 10:00, wskakujemy w kolejną godzinę naszego środowego grania. Ja mam wrażenie, że dzisiaj czas płynie szybciej niż zwykle, szybciej i przyjemniej. Środek tygodnia, ale weekend zacznie się już dzisiaj, przynajmniej dla większości z nas. Na początek tej godziny Bibi Rexa i Faithless, New Religion.

0: numer, który daje kopa. Love Team Majorka w radiu gra. Kawa też nas podkręca, a znalazłem właśnie prosty trik, który sprawia, że kawa pobudza na dłużej. Wystarczy jedna łyżeczka. Czego? Jedna łyżeczka kakao dodana do kawy. Jak to działa? Kofeina z kawy odpowiada za szybkie pobudzenie, a teobromina, która jest w kakao, działa łagodniej, ale za to dłużej. O, i mamy takie połączone działanie dwóch związków. Szkoda tylko, że w pracy mało kto ma kakao pod ręką, ale zawsze można zrobić sobie przerwę i wyskoczyć do sklepiku. O, będzie pretekst. Za chwilę Swedish House Mafia.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
12: Po reklamie.
13: To jest Radio Gra.

tak słucham, to mam to wszystko przed oczami. Prawdziwie filmowa piosenka Lady Punky, Zostawcie Titanica w Radiu Graczy. Filmowa będzie pogoda w Toruniu w ten długi weekend. No to szybki rzut oka. Jutro sporo chmur, ale cieplutko, do 25 stopni. Słońce przez te chmury na pewno będzie się przedzierać. W piątek zaskoczenie. Mamy zapowiedzi deszczu i to szanse na deszcz bardzo wysokie, nawet do 80%, a na termometrach maksymalnie do 21 stopni, chociaż średnio około 17-18. W sobotę znowu słonecznie do 23 krech, a w niedzielę znowu opady deszczu, przynajmniej w pierwszej połowie dnia, potem ma się wypogodzić. No, patrząc na to optymistycznie, można powiedzieć, że pogoda będzie urozmaicona.

0: Mr. Saxo Beat i Aleksandra Stan. Dzisiaj sporo sportowych atrakcji. Przypomnę, że na turnieju French Open o 11:00 mecz Kalińska-Chwalińska, a wieczorem zagra nasza reprezentacja piłkarska. Dzisiaj towarzyski mecz Polska-Nigeria. I tak patrząc na wyczyny naszych piłkarzy w poprzednim spotkaniu z Ukrainą, to myślę, że niektórzy mają w głowie taką tylko myśl. No, jeszcze tylko lanie od Nigerii i w końcu wakacje.
1: Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja,

potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: kujawsko-pomorskim konkursie na projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Niezapomniane muzyczne emocje. Największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
1: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
8: Barbara, kupiłem taniej.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Po reklamie. Nawet 27 stopni Celsjusza mogą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia wskazać toruńskie termometry. Na niebie dużo słońca, niewiele chmur, ale pojawia się coraz silniejszy wiatr, który pewnie będzie obniżał nam nieco odczuwalną temperaturę. Pod wieczór może popadać deszcz. Jutro w ciągu dnia parasole także warto mieć pod ręką.

Cyryl i Stumbling In w Radiu Gra. Ta wiadomość może być dla niektórych ważna. Biskup toruński udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 5 czerwca. A to znaczy po prostu, że dzień po Bożym Ciele w najbliższy piątek, pojutrze, wierni z diecezji toruńskiej nie muszą stosować się do obowiązujących w piątki ograniczeń pokutnych. Także w piątek grill niezagrożony.

0: Wilama.
1: Teatr imienia Wilama Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o w Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerem.

0: zareagować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: O reklamie.
9: Zaczynamy raport o 11:00. To przegląd najnowszych wiadomości z regionu, z Polski i ze świata. Potem Share All or Nothing.
10: Dzień dobry ponownie, Marta Manerowska, zapraszam. Urzędnicy zapraszają Torunian do udziału w konsultacjach społecznych. Chodzi o organizację i bezpieczeństwo ruchu na Jakubskim Przedmieściu w Toruniu. Rozmowy i dyskusje mają objąć obszar m.in. okolic ulic Studziennej, Targowej, Prądzyńskiego, Wareńskiego, Gołębiej, Pająkowskiego, Olbrachta, Ronda Pokoju Toruńskiego i wyjazdów z osiedli Winnica i Piernikowe.
11: Zaplanowaliśmy dużo procesów. Tak naprawdę chcieliśmy być bardzo blisko mieszkańców i chcielibyśmy w różnej formie poznać z nimi tą przestrzeń. Będziemy mieli audyt szkolny, będziemy mieli warsztaty, będziemy mieli przejazd rowerowy, przejazd też ze takim naszym samochodem fundacyjnym na zapisy dla osób, które nie czują się w pełni sił, żeby przejść trasę samodzielnie, spacer w porze wieczornej, spacer dla osób niepełnosprawnych. Chcieliśmy tak naprawdę w bardzo szeroki sposób podejść do tematu.
10: Mówiła Joanna Borkowska, prezes fundacji Bardzo Dobra Fundacja. Jak już mogliście usłyszeć, zaplanowano wiele spotkań, a jedno z nich już dzisiaj w Taranie od 15 do 17 w rejonie szkoły podstawowej numer 2 przy ulicy Targowej. Więcej szczegółów na Gra FM. Zmieniamy temat. Garbaty Mostek, jedna z istotnych przepraw pieszych w Toruniu, przechodzi właśnie remont. Celem tych działań jest zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników, ale oczywiście też poprawa komfortu korzystania. O szczegółach powie nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
12: W ramach prowadzonych robót wymieniane są zdegradowane elementy konstrukcyjne schodów, odtwarzane uszkodzone podjazdy oraz uzupełniane braki w stopniach. W najbliższym czasie wykonawca zajmie się także przygotowaniem szalunków, które są niezbędne do dalszych etapów naprawy. Przewiduje się, że roboty potrwają do przyszłego tygodnia. Na czas trwania remontu użytkownicy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do tymczasowego oznakowania w rejonie prowadzonych prac.
10: Kasia, obecny remont to jednak doraźne rozwiązanie.
12: Tak, w planach jest budowa zupełnie nowej kładki, która będzie w pełni dostosowana do potrzeb wszystkich użytkowników. Za realizację inwestycji odpowiada PKP Polskie Linie Kolejowe we współpracy z miastem. Obecnie trwają prace nad umową o współpracy. Wstępnie ogłoszenie przetargów planowane jest na drugi kwartał tego roku.
10: Teraz jeszcze przypominamy o utrudnieniach na Krajowej 15. Chodzi o awarię wodociągu w Kowalewie Pomorskim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że do tej awarii doszło około godziny 4:00. Wprowadzono ruch wahadłowy, a tym ruchem kieruje policja. Utrudnienia w ruchu pojazdów na trasie Toruń-Brodnica mogą potrwać nawet do 15:00.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali żonę byłego adwokata od trumny na kółkach. Paulina K. wpadła w narkotykowym śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Krakowie. Łódzka adwokat usłyszała kilkanaście zarzutów.
14: Chodzić ma o wielokrotne posiadanie znacznej ilości narkotyków. Mowa o mefedronie oraz o marihuanie. Kobieta nie przyznała się do zarzucanych czynów i odmówiła składania wyjaśnień. Po przesłuchaniu śledczy zdecydowali o zastosowaniu wobec niej tak zwanych wolnościowych środków zapobiegawczych. Sprawa Pauliny K. to jeden z wątków śledztwa, w którym zarzuty usłyszało w sumie kilkadziesiąt osób, a te zarzuty dotyczą przede

0: wszystkim handlu dużymi ilościami narkotyków oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
1: Ustalił Krzysztof Zasada. To bardzo ciepły i przeważnie słoneczny początek długiego weekendu w naszym mieście. Dzisiaj ma być nawet do 26 albo 27 stopni. Utrzymuje się jednak ten silniejszy wiatr. Pod wieczór niewykluczone, że popada deszcz. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, utrzymuje się na obniżonym poziomie, a może jeszcze spadać.
2: Odliczamy godziny do długiego weekendu, odliczamy minuty do południa. No od 12 do fajrantu będzie już naprawdę z górki. Tu Radio Gra, Mariusz Pucyło, hity pełne energii na początek tej godziny. Cher przypomni All or Nothing.

0: Kylie Minogue w Radiu Gra. U nas pracują nad ograniczeniem dostępu dzieciaków do mediów społecznościowych, nad rezygnacją z telefonów w szkole, a w Korei, ale tej południowej, nie północnej, w Korei Południowej władze rozważają wprowadzenie osobnych telefonów dla dzieci zamiast smartfonów. Politycy tam apelują o stworzenie specjalnych, mniej funkcjonalnych smartfonów dla dzieci, takie urządzenia, które miałyby na przykład zapobiegać uzależnieniu dzieciaków od mediów społecznościowych. No, po prostu wyjątkowa nowość. Telefon do dzwonienia. No, kto by na to wpadł?
1: Reklama.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i Seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
12: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Po reklamie.

0: Odliczanie do długiego weekendu trwa. Europe Final Countdown w Radiu Gra. A w ten weekend na bulwarze filadelfijskim czekają nas zmiany w organizacji ruchu. I nie chodzi o weekend od piątku, jak to zwykle bywa, ale już od dzisiaj. Od 3 czerwca, od 19 do poniedziałku do godziny 5 rano na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do ulicy Łaziennej nie będzie możliwy ruch pojazdów. Miejski Zarząd Dróg prosi kierowców o korzystanie z wyznaczonych tras alternatywnych oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie drogowe. Bulwar Filadelfijski od dzisiejszego wieczora niedostępny dla ruchu pojazdów.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Wszystko się zgadza. Gramy dalej teraz. Andy Dust i Zakaria.

0: troszkę magii nie zaszkodzi. Takie czarowne numery znajdziecie w Radiu Gra. Hity pełne energii. To był Sibyl i Magic Symphony. Za chwilę prognoza pogody, a potem Rihanna.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta. Plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zapraszam Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
9: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
10: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
13: Po reklamie.
14: To bardzo ciepły i przeważnie słoneczny początek długiego weekendu w naszym mieście. Dzisiaj ma być nawet do 26 albo 27 stopni. Utrzymuje się jednak ten silniejszy wiatr. Pod wieczór niewykluczone, że popada deszcz. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, utrzymuje się na obniżonym poziomie, a może jeszcze spadać.
15: Słuchasz Radia Gra.

0: Ale uroczo, ale przyjemnie. Len Marlin, Sitting Down Here w Radiu Gra. Słuchajcie, Turcja na nowy sezon wprowadza nowe zasady, nowe zakazy i nowe kary. Za złamanie przepisów grozi grzywna w wysokości ponad 55 tysięcy złotych. Za co taka kara? Za złamanie nocnego zakazu wstępu na plażę. Chodzi o popularne plaże między innymi w prowincji Mugla, Patara, w Antalii, Cirali, a także 18 innych miejscach. No to mamy jeszcze jeden powód, żeby lato spędzić w Polsce.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości, w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks, kup kulb, jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
3: W branży heavy metalowej gramy od lat. Postaw na sprawdzonego dostawcę stali. Postaw na Wemtech. Oferujemy stal produkcyjną i konstrukcyjną, blachy, profile i wiele więcej. Zawsze najwyższej jakości, w konkurencyjnych cenach. Dostępną od ręki. Na życzenie tniemy ultraprecyzyjnie laserem CNC o mocy 12 kW. Wemtech. Pigrza, ulica Wojewódzka 10. Telefon 696-377-389.
7: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka.

0: 1500 zł na drzwi, montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: Tu Radio Gra w środę, 3 czerwca. Mamy 12. Pora na raport i świeżą prognozę pogody. Zapraszam.
5: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport w południe. Mamy informacje dla kierowców podróżujących autostradą A1 z Torunia do Gdańska. Zmotoryzowani mogą już korzystać z dwóch pasów ruchu w obu kierunkach na odcinku między węzłami Kopytkowo i Warlubie. Węzeł Kopytkowo został otwarty dla ruchu w obu kierunkach. Wciąż trwają prace remontowe w rejonie węzła Toruń Południe. Na jezdni A1 w kierunku Gdańska ruch odbywa się jednym pasem, natomiast w kierunku Łodzi dwoma. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność w tym miejscu. MOP Nowa Wieś w kierunku na Gdańsk zostaje zamknięty. Na placu poboru opłat Nowa Wieś mogą występować czasowe zamknięcia bramek.
6: Dzieje się na drogach.
5: Cały czas występują także utrudnienia na drodze krajowej numer 15 w Kowalewie Pomorskim. Jak wiecie z naszych serwisów, tam doszło o poranku do awarii wodociągu. Wprowadzono ruch wahadłowy, ale tranzyt kierowany jest na objazd przez Rychnowo i Martyniec. Utrudnienia mają potrwać do godziny 15.
6: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
5: W naszym mieście powstają kolejne parki kieszonkowe. Jeden z nich na Chełmińskim Przedmieściu, tuż obok rakarni, został oficjalnie oddany do użytku kilka dni temu. Kolejny taki zielony teren powstanie przy dworcu Toruń Wschodni. Poruszając zielone tematy, w Urzędzie Miasta był nasz reporter Artur Stochla, który interweniował w jednym ze zgłoszonych przez Was tematów.
7: Panie dyrektorze, jeden z naszych słuchaczy napisał tutaj, pozwolę sobie zacytować, w fosie Parku Tysiąclecia na stawkach płyną ścieki. Najpierw płynęła czerwono-brązowa ciecz, a potem mleczno-biała i unosi się tylko zły zapach. Czy też jakby tutaj macie jakieś informacje o tym, co to może być?
8: Nie mamy tam dopływu żadnych substancji niepożądanych. Stan fosy wynika z awarii, która nas dotknęła w ubiegłym tygodniu. Pękła zasuwa, przez to znacząco obniżył się poziom wody. Jesteśmy w trakcie prac remontowych. Podjęliśmy działania takie doraźne poprzez zasypanie tej zasuwy workami z piaskiem. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji zamówienia awaryjnego w celu doprowadzenia do właściwego stanu tego urządzenia hydrotechnicznego.
5: Tłumaczył nam Marcin Urbański, dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii w Toruńskim Urzędzie Miasta.
6: Sport w Radiu Gra.
5: Zaglądamy do szatni stalowych pierników z Torunia. Energa przygotowuje się do hokejowego sezonu. W drużynie spore zmiany. O poszczególnych kontraktach rozmawiamy dzisiaj z prezesem klubu.
9: Mamy japońskiego napastnika Chikara Hanzawę, którego wypatrzyliśmy na minionych mistrzostwach świata w Sosnowcu. Mamy, jeżeli chodzi o obrońców, mamy jednego obrońcę, którego jeszcze nie zdradzimy, ale już mamy go podpisanego i gdzieś tam w drugiej połowie lipca ujawnimy jego nazwisko, to na pewno też będzie duża informacja.
5: Mówił nam Marcin Jurzysta, prezes klubu hokejowego Energa Toruń. A teraz w raporcie informacje ogólnopolskie. Ile miesięcznie zarabia premier? Tego dowiadujemy się z oświadczenia majątkowego Donalda Tuska. Każdego miesiąca na jego koncie ląduje prawie 67,5 tysiąca złotych brutto. Co składa się na tę kwotę?
10: A to przede wszystkim emerytury. Około 38 tysięcy złotych miesięcznie Donald Tusk otrzymuje zarówno z Komisji Europejskiej, jak i ZUS-u. Z Sejmu i Kancelarii Premiera na konto szefa rządu wpłynęło w ubiegłym roku ponad 340 tysięcy złotych. Co ciekawe, w oświadczeniu majątkowym premiera czytamy, że nie jest on posiadaczem żadnego domu ani mieszkania. Tusk podaje jedynie, że na koncie ma uzbierane ponad 700 tysięcy złotych oszczędności.
5: Policzył to Kacper Wróblewski.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
5: Pogarszające się warunki biometeo, 26 stopni w najcieplejszym momencie dnia na termometrach, sporo słońca na niebie. Tak prezentuje się prognoza pogody na środowe popołudnie. Synoptycy przewidują, że wieczorem lub w nocy ze środy na czwartek przez region może jednak przejść burzowy front. Silniej powieje i miejscami intensywniej popada.
11: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.

Dzień dobry po 12, no i mamy ostatnie popołudnie przed długim weekendem. Pogoda niezła, humor dopisuje, muzyka gra, także czego nam jeszcze do szczęścia potrzeba? Dzień dobry, witajcie ponownie, Mariusz Pucyło, Radio Gra. Za chwilę o tym, kto ma dzisiaj urodziny, a teraz Kygo, Khalid i Griffin w numerze Save My Love.

I'm bad. No sam się przyznał. Michael Jackson w Radiu Gra w środę 3 dnia czerwca. Pora na urodzinowe życzenia dla wszystkich słuchaczy, którzy dzisiaj przyszli na świat. Najlepszego, serdeczności. Dzielicie ten dzień m.in. z Suzy Quatro, która kończy dzisiaj 76 lat.

0: urodzona w Detroit w roku 1950, wokalistka i basistka, ma 76 urodziny. 41 lat kończy nasz piłkarz Łukasz Piszczek, a 40 świętuje Rafał Nadal, legenda tenisa. Człowiek urodzony 3 czerwca jest bardzo ruchliwy i jako taki nie lubi zbyt dużo czasu spędzać w jednym miejscu, stale gdzieś się spieszy. W ogóle jest to człowiek mocno niespokojny, chwiejny, ale też bystry i wygadany. Energia niemal go rozpiera. Lubi pomagać innym. To wszystko oczywiście pozytywy, natomiast jeżeli chodzi o wady, często zmienia swoje poglądy. W prezencie Igo i Bruce już za chwilę.
1: Reklama.
2: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Kaufland jest
10: już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
11: jest. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do puchania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Po reklamie.
21: Słuchasz Radia Gra.

Wake Me Up i Avicii w Radiu Gra, a za chwilę Ale Farben. Czeka nas także weekend pełen gwiazd w Toruniu, bo rozpoczyna się święto województwa kujawsko-pomorskiego. I tak 6 czerwca, czyli w najbliższą sobotę, koncert pod wspólnym niebem na Placu Cyrkowym wystartuje o 20:30. Na scenie Grzegorz Chyży, Mela Koteluk, Kaja, Wiki Gabor, Ralf Kamiński, Natalia Mujanga, Natalia Nykiel, a także Fokus i Rahim. Wstęp jest wolny, ale to nie koniec świętowania. Potem 7 czerwca koncert we Włocławku. O 18:00 wystąpią Grzegorz Chyży, Tede, Tomasz Organek, Piotr Rogucki, Andrzej Piaseczny, Ania Dąbrowska, Kaja, Reni Jusis, a to wszystko jeszcze w tym tygodniu.

0: północy wejdźmy na dach. No zimą to bym tego raczej nie praktykował, ale teraz w długi weekend, co? Trzeba mieć fantazję. To był Tapi, Sound and Grace. Prognoza pogody, najświeższa, już za chwilę. Potem Madonna, będzie też Dua Lipa.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą,
5: przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
10: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Już 6 czerwca zapraszamy na Michailand 2026 w parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu na Rybakach. Od 9.30 do 15.00 czeka moc atrakcji dla całych rodzin. Dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, pokazy służb, malowanie twarzy, konkursy, mnóstwo upominków oraz występy artystyczne, w tym Dari Negry. Michailand 2026. Wspólnie stwórzmy dzień pełen uśmiechu i dobrej zabawy. Zadanie realizowane przy wsparciu gminy miasta Toruń.
11: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
12: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
11: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
12: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
13: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy!
14: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
15: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
16: Dynamiczny SUV w automacie, z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
17: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting, napędzany potrzebami rodziny.
18: Po reklamie.
19: Pogarszające się warunki biometeo, 26 stopni w najcieplejszym momencie dnia na termometrach, sporo słońca na niebie. Tak prezentuje się prognoza pogody na środowe popołudnie. Synoptycy przewidują, że wieczorem lub w nocy ze środy na czwartek przez region może jednak przejść burzowy front. Silniej powieje i miejscami intensywniej popada.
20: To jest Radio Gra.

Dua Lipa od kilku dni już zajęta, już mężatka. Jej wesele trwało 3 dni, a chwilę wcześniej była w Polsce. Pewnie poprzyglądać się, jak powinno wyglądać porządne wesele. I tyle ode mnie dzisiaj. Słyszymy się w piątek. Mariusz Pucyło, cześć.

0: reklama.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Morwiny są gorące.
3: To piosenka o morlinach, czyli o tej to kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
4: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.
3: Wbijasz!
2: Morliny są
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
11: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
10: Mów szybko, gdzie byłaś?
11: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
10: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
11: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
10: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.

0: Roku. Przysłowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: To środa, 3 czerwca, 13 na zegarach w Radiu Gra. Czas na raport.
5: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Jutro Boże Ciało, a to oznacza, że za kilka godzin dla wielu mieszkańców wystartuje długi weekend. Policjanci z regionu apelują do kierowców o ostrożność i ściągnięcie nogi z gazu. W ubiegłym roku podczas przedłużonego weekendu od 18 do 22 czerwca na drogach województwa kujawsko-pomorskiego doszło do 15 wypadków drogowych. Zginęły 2 osoby, 13 zostało rannych. Ponadto policjanci w okolicach Bożego Ciała w ubiegłym roku zatrzymali także 107 kierujących będących pod wpływem alkoholu.
6: Dzieje się na drogach.
5: Drogowcy potwierdzają, dzisiaj w godzinach wieczornych zostanie przywrócony ruch samochodowy w okolicach skrzyżowania Skłodowskiej Kirii i Wschodniej w Toruniu. Tam trwa uciążliwy remont przejazdu torowo-drogowego. Prace potrwają jeszcze kilka dni, ale krzyżówka będzie już przejezdna dla aut.
6: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
5: Przyjdź i zdecyduj o przyszłości ruchu na Jakubskim Przedmieściu w Toruniu. Zachęca bardzo dobra fundacja, która wspiera proces miejskich konsultacji społecznych. Zaplanowano cykl spotkań z mieszkańcami, ale także cykl lokalnych audytów. Jeden z nich już dziś, mówi Joanna Borkowska.
7: Zaczynamy od punktu terenowego w szkole podstawowej numer 2. Przejdziemy tą przestrzeń pod kątem spojrzenia się na nią, pod kątem odbiorców, którymi są dzieci, rodzice odprowadzający dzieci do szkół ze względu na to, że ta przestrzeń jest specyficzna. 13 czerwca zapraszamy na spotkanie otwierające, które jakby będzie takim wprowadzeniem do procesu, które będzie też takim właśnie miejscem, w którym mieszkańcy będą mogli wyrazić te swoje opinie, bolączki albo pomysły.
5: Konsultacje obejmą także okolice Studziennej, Targowej, Prądzyńskiego, Waryńskiego, Olbrachta. Jest plan, by porozmawiać o bezpieczeństwie w okolicach Winnicy czy Piernik osiedla. Kto nie może brać udziału w spotkaniach, może wypowiedzieć się przez internet. Przydatne linki publikujemy na naszej stronie internetowej Gra FM.
6: To są wiadomości Radia Gra.
5: Przed nami długi weekend, a ciekawą opcją na spędzenie tego czasu na łonie natury jest nocowanie w lesie.
8: Jak to wygląda, jeżeli chodzi o nadleśnictwo Dobrzejewice? Wy też macie takie tereny, gdzie mieszkańcy tutaj Torunia, okolic mogą legalnie biwakować, rozłożyć namiot, hamak?
9: Oczywiście. W zasadzie w każdym nadleśnictwie jest wyznaczony obszar, w którym można legalnie nocować, spędzić sobie noc jedną czy dwie. Na terenie Nadleśnictwa Dobrzejewice też są wyznaczone takie strefy. Są to dwie strefy. Jedno jest w leśnictwie Brzozówka, drugie w leśnictwie Wylewy. Zachęcamy, las jest dla ludzi. Możemy w nim nocować, możemy w nim spacerować, możemy biegać, możemy jeździć rowerem, możemy chodzić na grzyby. Ważne jest, żeby przy tym korzystaniu nie przeszkadzać innym, czyli ich mieszkańcom, roślinom, które są również chronione.
5: Z Ireneuszem Jałozą, zastępcą nadleśniczego Nadleśnictwa Dobrzejewice pod Toruniem, rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
5: W popołudniowym raporcie mamy ostrzeżenie synoptyków. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Chodzi o Opolszczyznę, Śląskie, część zachodniopomorskiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego i Dolnośląskiego, a także Małopolskę, Podkarpacie i część województwa świętokrzyskiego. Ma padać, do tego mocno powieje, lokalnie może pojawić się grad. Stopni pokazały już termometry w Toruniu i to prawie maksimum na dzisiaj. Może być jeszcze trochę cieplej. Na niebie sporo przejaśnień, a z chmur na razie nie będzie padać deszcz. Choć synoptycy przewidują, że burzowy front przejdzie nad naszym regionem dzisiaj wieczorem albo w nocy ze środy na czwartek. Warunki biometeo są jeszcze korzystne, ale będą się pogarszać.
4: Już po 13:00 ta wyjątkowa środa, która smakuje.

A więc przed nami dwie soboty i pewnie dwie niedziele. A jak je spędzić, tego dowiecie się także z tego programu. Mariusz Składanowski, zapraszam. A za chwilę Czamba Łamba.

No i historia znowu pisze się na naszych oczach. Dosłownie w tym momencie Maja Chwalińska pokonała Kalińską. Ją i melduje się w półfinale turnieju Rolanda Garrosa, gdzie wielce prawdopodobny trafi na samą Sabalenkę. Niech ten sen trwa, ale i tak to, co osiągnęła jako kwalifikantka, jest absolutnie niesamowite. 7-6 w pierwszym secie, w drugim 6, czy bodajże 3. Och, było chwilami nerwowo, ale jakiś wyjątkowy spokój, radość, pewność bije z tej dziewczyny. No już nie tylko osamotniona Iga będzie dźwigać, czy Magdalinę, ale także Maja Chwalińska. No to mamy niezłe trio. Brawo, dziewczyny. Talk to you w Radiu Gra, już prawie na dobry początek długiego weekendu.

0: Alexis Jordan, Happiness. Szczęśliwa Maja Chwalińska w półfinale turnieju Rolanda Garrosa. Ósme zwycięstwo z rzędu w tym turnieju, bo przecież musiała przechodzić przez kwalifikacje. Fenomenalna historia. Oby polscy żużlowcy też pisali fenomenalną historię. Przypomnijmy, w piątek i sobotę dwa turnieje Grand Prix w Manchesterze. Dwaj Polacy na czele. My liczymy, że cenne punkty i do tej czołówki doszlifuje także Patryk Dudek. Może pozostali toruńscy reprezentanci też tam coś zawalczą. Zresztą do tematyki żużlowej jeszcze dziś będziemy wracać, a za chwilę muzycznie Doda Pamiętnik, a później Phil Collins, Two Hearts.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Uczniowie, czas na kreatywność. Weźcie udział w kujawsko-pomorskim konkursie na projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do Ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lem-bud.pl.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: Jedziemy!
9: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
10: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
12: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
14: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
15: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Po reklamie.
17: To jest Radio Gra.

0: Phil Collins, Two Hearts. Nasze serca biją mocniej w oczekiwaniu na długi, znacznie dłuższy od tego majowego weekendu. A to oznacza także zmiany w poruszaniu się po mieście. Przypominamy, jak zwykle, piesi i turyści będą mogli swobodnie spacerować bulwarem filadelfijskim, a już od dzisiaj, od godziny 19 do poniedziałku 8 czerwca do godziny 5 nad ranem właśnie będzie obowiązywać zakaz wjazdu na bulwar filadelfijski. Wyłączony będzie z ruchu fragment bulwaru na odcinku od ślimaka Getyńskiego do ulicy Łaziennej. Ale tego w Toruniu chyba już przypominać nie trzeba, więc mam nadzieję, robię to na wszelki wypadek. A w Radio Gra już teraz Alex Warren, a później OMD, Pandora's Box.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Co za duet w Radiu Gra. Sanach i Daria Zawiało w Eldorado. Dziś dzień savoir vivre, ale także Światowy Dzień Roweru. A propos, gmina Łysomice walczy po raz kolejny o tytuł rowerowej stolicy Polski. Przypomnijmy, że w zeszłym roku mieszkańcy przejechali ponad 670 tysięcy kilometrów, a do akcji włączyło się ponad 2 tysiące osób, co zapewniło gminie drugie miejsce na podium w kategorii gmin. Więcej na ten temat na naszej stronie i na naszym radiowym Facebooku. A do 14 w Radiu Gra m.in. Damiano Dawid i Wilki.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
6: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
5: To dobre cechy charakteru.
6: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
7: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
10: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta, plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
11: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
12: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
15: 25 stopni pokazały już termometry w Toruniu i to prawie maksimum na dzisiaj. Może być jeszcze trochę cieplej. Na niebie sporo przejaśnień, a z chmur na razie nie będzie padać deszcz. Choć synoptycy przewidują, że burzowy front przejdzie nad naszym regionem dzisiaj wieczorem albo w nocy ze środy na czwartek. Warunki biometeo są jeszcze korzystne, ale będą się pogarszać.

0: Effort David Words. Słowa nie oddają tego, moja Chwalińska. W półfinale turnieju Rolanda Garrosa dziś pewnie na okładkach wszelkich magazynów, nie tylko tych sportowych, a półfinał już jutro. Jak przyznała po meczu, jedyne o czym dzisiaj marzę, to wyspać się, może obejrzy jakiś film. A kilka słów o tym, co jeszcze w Toruniu, w kraju i na świecie, za chwilę w raporcie Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Torun. Ulica Żółkiewskiego 5.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy jako

0: 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest środa, 3 czerwca, w Radiu Gra o 14:00. Najświeższy raport.
3: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Przed nami istotne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Ma to związek z modernizacją torowiska na Konstytucji 3 maja. Planom MZK w Toruniu przyjrzała się nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzuskowska.
4: Od najbliższego poniedziałku zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii numer 1, 5 i 6. W dniach od 8 do 9 czerwca uruchomiona zostanie linia tramwajowa numer 9 na trasie od pętli Uniwersytet do Alei Solidarności. Zwiększona zostanie także częstotliwość kursowania tramwajów linii numer 3. Przygotowano również zastępczą linię autobusową ZT5, która będzie kursować od pętli Olimpijska Park and Ride do Alei Solidarności. Od 10 czerwca tramwaje linii numer 1 pojedą po skróconej trasie od pętli Uniwersytet do przystanku przy Skarpie. Przywrócenie tramwajów na Konstytucji 3 maja planowane jest na koniec sierpnia.
3: Szczegółowych informacji szukajcie także na Gra FM. Dodajmy, że od 8 czerwca, czyli od najbliższego poniedziałku, od pierwszych porannych kursów na stałe trasy wrócą jednak tramwaje numer 2, 4 i 7.
5: Wiadomości z regionu.
3: Zaglądamy na lotnisko w Bydgoszczy. Będzie dodatkowe połączenie z Kujaw i Pomorza do stolicy. Obecnie loty z Bydgoszczy do Warszawy realizowane są 6 razy w tygodniu. Od 26 czerwca oferta zostanie rozszerzona o popołudniowy lot w każdy piątek. Przypomnijmy, że wakacje na lotnisku w Bydgoszczy już wystartowały. Kursują czarterowe loty, m.in. do Antalii, Heraklionu. Pojutrze wystartuje pierwszy samolot na Rodos. Od 21 czerwca ponownie polecimy z Bydgoszczy na Majorkę. Kursują także regularne samoloty do hiszpańskiego Alicante.
5: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
3: Mamy informacje z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przypominamy kandydatom, że przedwczoraj ruszyła rekrutacja na UMK. W ofercie ponad 100 kierunków. A ci, którzy już studiują, o piernikaliach pewnie już zapomnieli, ale myślą coraz bardziej intensywnie o sesji egzaminacyjnej. A ta w Toruniu wystartuje 17 czerwca, potrwa do 30 czerwca.
5: Sport w Radiu Gra.
3: Energa Toruń przygotowuje się do hokejowego sezonu. W naszej drużynie spore zmiany. O poszczególnych kontraktach rozmawiamy dzisiaj z prezesem hokejowego klubu.
6: Mamy Fina Tapio, który też jest zawodnikiem rosłym i na pewno tutaj te jego warunki fizyczne pomogą nam w obronie. Napastnik Sami Peltola, też Fin, tutaj wypatrzony przez i wskazany, zasugerowany przez trenera Hirvonena. No i mamy też Wiaczesława Kolesznikowa, świeży w transfer, no, z którego się bardzo cieszę. To jest zawodnik, oczywiście lud zweryfikuje, ale mam wrażenie, że tak, jeżeli spojrzeć w hokejowe CV, to dawno, dawno nie było takiego zawodnika w toruńskim hokeju. No, mistrz Kazachstanu, kilkanaście meczy w rozegranych w KHL-u, a więc gdzieś tam drugiej najsilniejszej lidze na świecie.
3: Mówił Marcin Jurzysta, prezes KH Energa Toruń. Teraz jeszcze jedna informacja sportowa, ale już z międzynarodowego podwórka. Co to był za mecz? Maja Chwalińska pokonała rosyjską tenisistkę Annę Kalińską 7-6, 6-3 w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki, która w półfinale spotka się z liderką światowego rankingu, Białorusinką Aryną Sabalenką, albo z Rosjanką Dianą Schneider.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
3: Na termometrach 25 stopni, na razie parasole nam się nie przydadzą, na toruńskim niebie sporo przejaśnień, ale późnym popołudniem lub wieczorem możliwe, że przez region przejdzie burzowy front. Wtedy popada i silniej powieje. Burza niewykluczona jest również w nocy ze środy na czwartek. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą się pogarszać.
7: Sponsorem prognozy pogody jest firma Icewind, oferująca montaż klimatyzacji, rekuperacji i pomp ciepła. www.icewind.pl.
2: Choć i sportowo to tenis na ustach wszystkich, to przypomnę, że dziś Światowy Dzień Roweru. Zresztą na dwa kółka jeszcze w Toruniu i w Radiu Gra.

0: Fancy Bolero w Radio Gra. Savoir vivre z francuskiego to dosłownie wiedzieć jak żyć. W praktyce to po prostu znajomość pewnych zasad i kodów kulturowych czy zasad postępowania. A my pytaliśmy, czy wiemy, na czym polega ten savoir vivre w codziennym życiu.
1: Dobre zachowanie opiera się szczególnie na kontakcie z ludźmi. Żeby być dobrym człowiekiem, trzeba mieć w sobie takie współczucie, trzeba być miłym, pomagać.
2: Jeżeli chodzi o zachowanie, to wiadomo, że zawsze, jeżeli się widzi kogoś w potrzebie, to należy mu pomóc.
3: Szanować innych i po prostu być uprzejmym.
4: Takie zachowanie w życiu codziennym też właściwe, na przykład ustępowanie starszym osobom miejsca na przykład w autobusie, albo dobre maniery po prostu przy stole.
3: Tak, myślę, że to w codziennym życiu bardzo też ułatwia kontakt z ludźmi i takie relacje międzyludzkie.
5: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Idealna na grilla karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.

0: optyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka.
0: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.
6: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Czyli się Radio Gra poleca kilka ciekawych propozycji koncertowych dla miłośników mocnych brzmień. Dziś o 19 w Kombinacie Kultury Johnny's Daughter oraz Animozje. W czwartek i piątek dwa koncerty z okazji rocznicy wyborów 4 czerwca 1989 roku. Na placu 4 czerwca o godzinie 18 będzie można wysłuchać specjalnego koncertu. Kaczmarski i jego Europa wystąpią Przemysław Grudziński oraz Artur Kępka. W sobotę za to w Toruniu rozpoczyna się wielkie świętowanie naszego województwa. Astrobaza, która pojawi się właśnie w sobotę od 15 do 19 na Woli Zamkowej przy Placu Teatralnym. Natomiast wieczorem po 20:30 spotykamy się na Placu Cyrkowym na tradycyjnym już koncercie pod wspólnym niebem, którego gwiazdami będą m.in. Kaja, Mela, Kotelu, Ralf Kamiński czy Wiki Gabor.
1: Poleca Radio Gra. Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Shakira w Radio Gra. Kierowcom przypominamy, że trwa remont ulicy Świętej Faustyny. W związku z tym wprowadzono zmiany w organizacji ruchu i wjazd na ulicę Świętej Faustyny od strony kozackiej, jak i Legionów możliwe jest wyłącznie w ramach dojazdu do posesji. Objazd do Legionów i do kozackiej wyznaczono przez ulicę Wielki Ruch. A u nas wyznaczamy kolejne hity. September, a później Marshmello, Save My Love.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Niskie ceny są codziennie.

0: 825 ml do 1 litra, drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Już 6 czerwca zapraszamy na Michailand 2026 w parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu na Rybakach. Od 9.30 do 15.00 czeka moc atrakcji dla całych rodzin. Dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, pokazy służb, malowanie twarzy, konkursy, mnóstwo upominków oraz występy artystyczne, w tym Darii Negry. Michailand 2026. Wspólnie stwórzmy dzień pełen uśmiechu i dobrej zabawy. Zadanie realizowane przy wsparciu gminy miasta Toruń.
2: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
3: Przed Tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Borgio w Galerii Copernicus, gdzie czekają na Ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Borgio i postaw na klasykę na czasie. Borgio Galeria Copernicus. Borgio. Il Taglio Naturale.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
7: Na termometrach 25 stopni, na razie parasole nam się nie przydadzą, na toruńskim niebie sporo przejaśnień, ale późnym popołudniem lub wieczorem możliwe, że przez region przejdzie burzowy front. Wtedy popada i silniej powieje. Burza niewykluczona jest również w nocy ze środy na czwartek. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą się pogarszać.
8: To jest Radio Gra.

Marshmello, Save My Love w Radiogra. Mówimy o tym po raz kolejny, ale to bardzo ważne, bo można złapać mandat, ale to ważne przede wszystkim dlatego, że to w trosce o nasze zdrowie i bezpieczeństwo. Przypomnijmy, że od dziś weszły w życie przepisy. Kask jest obowiązkowy dla każdego młodego cyklisty czy fana hulajnóg do 16 roku życia. Nowe prawo dotyczy także elektrycznych deskorolek czy monocykli. Warto dodać, że za brak kasku grozi rodzicom czy opiekunom mandat w wysokości do 100 zł. Choć trzeba przyznać, że zwiększone poczucie bezpieczeństwa naszych pociech jest bezcenne. A w Radiu Gra już za chwilę. Sean Baker, VIP.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta. Plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zapraszam Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
1: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
2: Jak tak, to Allegro.
7: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

0: kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, tanie
2: masz. Po reklamie.
3: 15 na zegarach. Weekend coraz bliżej. W Radiu Gra czas na kolejny raport.
4: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Drogowcy potwierdzają, dzisiaj około 18 zostanie przywrócony ruch samochodowy w okolicach

0: Radia Gra.
1: W mieście powstają kolejne parki kieszonkowe. Jeden z nich na chełmińskim przedmieściu, tuż obok rakarni, został oficjalnie oddany do użytku kilka dni temu. Kolejne takie zielone miejsce powstanie przy dworcu Toruń Wschodni. O tych inwestycjach rozmawiamy dzisiaj z dyrektorem Wydziału Środowiska i Ekologii Toruńskiego Urzędu. Poruszyliśmy jednak także temat zagrażających bezpieczeństwu drzew w parku na bydgoskim przedmieściu. Urzędnicy przekonują, że trzymają rękę na pulsie.
2: Drzewa są pod ciągłą opieką, są zinwentaryzowane. Wystąpiliśmy również, uzyskaliśmy pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na usunięcie drzew obumarłych. To mamy w planach zrealizować jesienią. To drzewo, które upadło, no to akurat w tym przypadku drzewo w pełni urystnione, nie wykazujące oznak czy to zachwiania statyki, czy uszkodzeń mechanicznych, które mogłyby wpłynąć na jego stan. No, takie sytuacje też się zdarzają. Pamiętajmy, że w okresach suszy występuje takie zjawisko, które może powodować odrzucanie konarów, przewrócenie się drzewa. No, mamy również okres burzowy. Ten okres burzowy też należy być bardzo ostrożnym przy wstępie na tereny ziemi publicznej. W sytuacji nagłych, nieprzewidywalnych nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
1: Mówił nam Marcin Urbański, dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii w Toruńskim Urzędzie. Przed nami długi weekend. Wolny czas można spędzać nie tylko w parku, ale także w lesie. Pamiętajmy jednak o odpowiedzialnym zachowaniu i zawsze zabierajmy ze sobą wszystkie śmieci.
3: To są koszty, ktoś to musi sprzątnąć. Na terenach leśnych, lasów państwowych śmieci wywozimy my. No nie powiem tutaj, jakie ilości są wywożone opon, różnego rodzaju materiałów rozbiórkowych. No ludzie mają niesamowite pomysły. Monitorujemy las, mamy jakieś kamery pozakładane w niektórych miejscach i co jakiś czas udaje się te osoby złapać i ukarać. Nie rozumiem tego osobiście, czy nie prościej jest na przok zawieźć te rzeczy, czy po prostu wywozić je gdzieś po cichu do lasu, bo naprawdę każdy z nas może zawieźć bezpłatnie w terenie swojej gminy czy miasta śmieci i je oddać.
1: Mówił Ireneusz Jałoza, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Dobrzejewice.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Dziś wszedł w życie nowy taryfikator punktów karnych. Brawura na drodze będzie surowo karana. Za co konkretnie wzrosły kary?
4: Za driftowanie i jazdę motocyklem na jednym kole grozi 10 punktów karnych, ale jeśli podczas takiego manewru kierowca stworzy zagrożenie, policjant może dopisać kolejnych 12 punktów. Jeden wybryk może więc oznaczać nawet 22 punkty karne. Punkty to jednak nie wszystko. Za drift można dostać nawet 5000 zł mandatu.
1: O zmianach mówił Michał Krasoń.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
6: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, to jest żużlowy raport sportowy. Zapraszam. Dzisiaj czeka nas sporo rywalizacji. To turnieje w ramach drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów i Liga Duńska. Tam zaprezentują się nasi toruńscy zawodnicy. Jeśli chodzi o starcia juniorów, to dzisiaj odbędą się 3 turnieje. Za godzinę startuje rywalizacja w Lublinie. Tam KS Toruń będą reprezentować Antonin Kawczyński, Mikołaj Duchiński, Bartosz Darek i Jan Heleniak. Czeka nas też 5. runda zmagań w Lidze Duńskiej. Tu ciekawostka, w ramach meczu Slangerup Speedway kontra Iceberg Vikings będą ze sobą rywalizować Mikkel Mikkelsen i Emil Sajfudinow. A już w najbliższy weekend 5 i 6 czerwca na torze w Manchesterze odbędą się 2 rundy cyklu Speedway Grand Prix. W Manchesterze wystąpi 16 zawodników, w tym nasi toruńscy Robert Lambert i Patryk Dudek.
5: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
8: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
1: Synoptycy przewidują, że zapowiadany na dzisiaj burzowy front dotrze nad nasz region późnym popołudniem, wieczorem lub w nocy ze środy na czwartek. Wtedy zrobi się chłodniej, mocniej powieje, popada miejscami bardziej intensywnie. 26 stopni to maksimum na dzisiaj, jutro w ciągu dnia ma być podobnie. Warunki biometeo ulegną pogorszeniu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
9: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych.

0: masażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
1: Już po 15, jeszcze w uzupełnieniu informacji żużlowych, Robert Lambert wczoraj w lidze szwedzkiej płatny komplet punktów i zapewnienie zwycięstwa swojej drużynie w meczu na szczycie. Proszę bardzo, można. Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King, już teraz w Radiu Gra.

0: Ronan Keating w Radio Gra. Life is a roller coaster. Dziś o 20:45 mecz Polska-Nigeria za słupkami, tym razem Kamil Grabara. A Artur Stochla też o słupkach, ale tych toruńskich.
1: Spacerowałem ostatnio w centrum miasta i tak się zastanawiam, kto zgubił albo kto ma i nie chce pożyczyć kluczy do słupków na Starówce. Nie czepiam się, ale naprawdę dziwnie to wygląda, kiedy służby omijają słupki jadąc po chodniku. Już pomijam fakt, że może to zainspirować innych kierowców do podobnych manewrów, a przecież nie o to chodzi w tych słupkach. Chyba że wynika to z faktu, że planując instalację słupków, miasto zapomniało o dodatkowych środkach na dorobienie odpowiedniej ilości kluczy. Śmieszne to, słuchajcie, że w całej Polsce słupki są opuszczane, a u nas bez odpowiednich kluczy po prostu się kluczy. Pozostaje mieć nadzieję, że tych, którzy ominą słupki, spotka kara. Chociaż różnie z tym bywa. Ostatnio mój kolega mundurowy opowiadał mi, że zatrzymał jednego kierowcę do kontroli i zauważył, że nie ma wycieraczek. Zapytany kierowca odpowiedział, że wymontował je, bo zbyt często wkładano mu za nie mandaty.
2: Reklama.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverfest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Przed tobą ślub, wesele, ważna uroczystość? Odwiedź Salon Bordzio w Galerii Kopernikus, gdzie czekają na ciebie idealnie skrojone garnitury, marynarki, koszule i eleganckie spodnie. Tylko teraz zestawy garniturowe już od 899 zł. Wybierz Bordzio i postaw na klasykę na czasie. Bordzio Galeria Kopernikus. Bordzio. Il Tolio Naturale.
16: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
20: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
21: jest! Po reklamie.
22: Słuchasz Radia Gra.

Sia, Cheap Trails w Radio Gra. Maraton remontów, zmian organizacji ruchu w Toruniu trwa na dobre. Tym razem pasażerowie MZK czekają na poważne roszady. W najbliższy poniedziałek, 8 czerwca, ruszy kolejny etap modernizacji torowiska na ulicy Konstytucji 3 Maja. A prace oczywiście oznaczają zmiany i zawieszenie linii tramwajowych numer 1, 5 i 6. W zamian uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa ZT5, która pojedzie od pętli Olimpijska do Alei Solidarności. Częściej kursować też będą trójki, a od środy 10 czerwca jedynka wróci, ale na skróconej trasie do przystanku przy Skarpie. Dobra wiadomość jest taka, że od poniedziałku na swoje stałe trasy na stałe wracają tramwaje linii 2, 4 i 7. A tramwajowy paraliż na Konstytucji 3 maja potrwa niestety przez całe wakacje. Urzędnicy zapowiadają przywrócenie ruchu dopiero 31 sierpnia. I oby nie złapał ich pierwszy dzwonek.

0: Galantis, No Money w Radiu Gra. No mam nadzieję, że to tylko w piosence i że jeszcze trochę od pierwszego, bo raptem 3 dni temu był, jeszcze wam zostało. A co nam zostaje wieczorem? No chociażby popatrzeć, jak nasi kopacze grają z Nigerią. Trochę eksperymentów, ale i sprawdzone nazwiska. Mają zagrać i Nikola Zalewski, Piotr Zieliński i Robert Lewandowski. To o 20:45 w Warszawie, a my zagramy wam za chwilę Frediego Mercury, a później Dawid Kwiatkowski z Kają. Proszę, tańcz.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. 2 dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. Karolina Niedzielska.pl

0: Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Uczniowie, czas na kreatywność. Weźcie udział w kujawsko-pomorskim konkursie na projekt muralu Mikołaj Kopernik. Od astronomii do nauk medycznych. Zapraszamy uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz szkół średnich. Pokażcie swoją wizję Kopernika, łącząc motywy astronomiczne z naukami medycznymi. Czekają nagrody pieniężne. Prace składajcie w Departamencie Edukacji Urzędu Marszałkowskiego od 2 do 12 czerwca. Więcej na kujawsko-pomorskie.pl.
3: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Ach, kochanie, tak gorąco i te nieznośne komary. Kupmy markizę i moskitierę,
9: Mrok! I wszystko jasne. Zamówimy markizę i moskitier. Firma Mrok to 40 lat doświadczenia w montażu markiz, żaluzji drewnianych, rolet i moskitier. Mrok, Toruń, Szosa Chełmińska 92.
10: Mrok, znajdź swój cień, słoneczny dzień.
11: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
12: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
12: Doskonale, kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Po reklamie.
15: Synoptycy przewidują, że zapowiadany na dzisiaj burzowy front dotrze nad nasz region późnym popołudniem, wieczorem lub w nocy ze środy na czwartek. Wtedy zrobi się chłodniej, mocniej powieje, popada miejscami bardziej intensywnie. 26 stopni to maksimum na dzisiaj. Jutro w ciągu dnia ma być podobnie. Warunki biometeo ulegną pogorszeniu.
16: Słuchasz Radia Gra.

I kolejna sensacja w turnieju Rolanda Garrosa. Aryna Sabalenka nie wywalczy tytułu, przegrała z Rosjanką Dianą Schneider. No i wiemy już, że to właśnie ze Schneider jutro w wielkim półfinale turnieju zagra z Polką Mają Chwalińską. Ależ historia. I nawet stojąc w tych korkach w okolicach wiaduktu, chyba nieco lżej się robi.

0: PG's Tragedy to piosenka o tym, co dzieje się na toruńskich drogach na początek długiego czerwcowego weekendu. Zakorkowane i okolice wiaduktu, Kościuszki, Skłodowskiej, zjazd ze Średnicówki, później Skłodowskiej, Kiri Olimpijska i Olsztyńska, Lewobrzeże, czyli i dojazdy do mostu od strony Nieszawskiej czy Poznańskiej. No naprawdę trzeba mieć sporą dozę cierpliwości i wyrozumiałości, no ale mam nadzieję, że potem nadrobicie to już w czasie długiego weekendu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: To piosenka o morlinach, czyli o tej to kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
2: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
1: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady, koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3: Przyjdź na Astrofestiwal. Zostań kosmicznym podróżnikiem i zgarniaj nagrody w grze miejskiej na toruńskiej Starówce. Na trasie obserwacje przez teleskopy, eksperymenty naukowe, symulatory lotów kosmicznych i gogle VR. Po drodze spotkasz samego Mikołaja Kopernika i rycerzy Jedi. Toruń 6 czerwca od 15 do 19. Start i meta. Plac przed Urzędem Marszałkowskim lub Wola Zamkowa 12A. Szczegóły na astrofestiwal.pl. Zaprasza Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Po reklamie.
8: Taka środa jak piątek, 3 czerwca w Radiu Gra, czas na raport o 16.
9: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na popołudniowy raport. Na początku

0: wiadomości Radia Gra.
1: Ruszyły konsultacje społeczne dotyczące organizacji ruchu na Jakubskim Przedmieściu w Toruniu. Od dzisiaj do 28 września mieszkańcy mogą zgłaszać opinie dotyczące bezpieczeństwa w okolicach Studziennej, Targowej, Waryńskiego czy Ronda Pokoju Toruńskiego. Opinie można wyrażać internetowo lub pojawić się na jednym z zaplanowanych spotkań.
2: 9 czerwca przewidzieliśmy dyżur online dla osób, które nie mogą się u nas pojawić stacjonarnie. 10 czerwca to jest spacer wieczorny, rowerowy i tam też będzie punkt terenowy zlokalizowany przy wiadukcie. 24 czerwca zaplanowaliśmy taki sam punkt w Parku Glazja. Ten spacer będzie dedykowany osobom niepełnosprawnym, seniorom. Tak jak wcześniej wspomniałam, będzie można się zapisać też na przejazd taki mobilny. I 19 września kończymy ten proces zapraszając na spotkanie podsumowujące. Chcielibyśmy wtedy pokazać mieszkańcom, czego się dowiedzieliśmy, co tak naprawdę udało nam się wypracować.
1: Mówiła Joanna Borkowska, prezeska bardzo dobrej fundacji. Przed nami długi weekend. Dzisiaj w naszych serwisach zachęcamy do spędzenia wolnego czasu na łonie natury z zachowaniem ostrożności.
3: Co z wilkami? Bo to też są zwierzęta, które tutaj wzbudzają sporo emocji wśród mieszkańców.
4: Tak, jest to zwierzę, które ma złą sławę. Od około 20 lat wilki już są stałym elementem naszych terenów. Żyją w zasadzie wokół Torunia i na poligonie toruńskim, i w Puszczy Bydgoskiej, i tutaj w lasach na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo. Nie mamy tutaj odnotowanych przypadków ataków na ludzi w naszym regionie, ale już ataki na takie zwierzęta przydomowe się zdarzają. No przede wszystkim też trzeba zachować spokój, nie podchodzić, nie drażnić takiego zwierzęcia. Jeżeli są naprawdę jakieś sytuacje stresowe czy niebezpieczne, trzeba powiadomić miejscowy urząd gminy.
1: Mówił nam Ireneusz Jałoza, zastępca nadleśniczego w Nadleśnictwie Dobrzejewice. Rozmawiała z nim nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Pluskowska.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
1: Szykują się zmiany w badaniach diagnostycznych dla pacjentów onkologicznych. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe przepisy w tej sprawie. To reakcja na szereg apeli organizacji pacjentów. Co dokładnie się zmieni?
5: Zmiany dotyczą czterech ważnych badań: gastroskopii, kolonoskopii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Od kwietnia obowiązuje limit finansowania tych badań ponad kontrakt i to ograniczenie dotyczy też pacjentów po leczeniu onkologicznym. I właśnie dla tej grupy ten limit ma zniknąć. Nowe przepisy trafią do 10-dniowych konsultacji. Od połowy czerwca zmiany mają ułatwić lekarzom monitorowanie stanu zdrowia tych pacjentów,
1: mówił Michał Dobrołowicz.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
1: Warunki biometeo będą ulegać pogorszeniu. 26 stopni pokazały termometry w Toruniu i to maksymalne wskazanie na dzisiaj. Jutro może być podobnie. Dzisiaj wieczorem albo w nocy spodziewajmy się, że słupki rtęci zjadą do 12-13 kreski. Popada także deszcz. Niewykluczona jest burza.
6: Sponsorem prognozy pogody jest firma Airmasters, oferująca montaż, serwis klimatyzacji i rekuperacji. Airmasters.pl.
7: Cierpliwości, spokoju, wyrozumiałości w staniu w korkach, potem szczęścia w łapaniu miejscu na parkingu, no i szczęśliwego powrotu do domu. Dobry plan? Pewnie, że dobry. Za chwilę w Radiu gra Andy Dust z Okaria.

0: Sisi Catch w Radio Gra, I Can't Lose My Heart Tonight. Jutro Boże Ciało, jedno z najważniejszych świąt w kościelnym kalendarzu, a diecezja toruńska podała szczegóły tegorocznej miejskiej procesji, która tradycyjnie przejdzie ulicami Starówki. Uroczystość rozpocznie się o 9 rano mszą świętą w toruńskiej katedrze pod przewodnictwem biskupa Arkadiusza Okroja. Około 10 wierni wyruszą w kierunku pierwszego ołtarza na rynku staromiejskim. Następnie trasa poprowadzi ulicą Szeroką, Królowej Jadwigi aż do rynku Nowomiejskiego, gdzie tradycyjnie stanie trzecia stacja. Całość zakończy się około 11:15 przy kościele garnizonowym na ulicy Świętej Katarzyny. A kierowcy i piesi muszą jutro przed południem liczyć się z czasowymi utrudnieniami w Toruniu. W Radio Gra po przerwie Sombr, a później Katrina and the Waves.
1: Reklama.
2: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
3: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
2: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
3: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
4: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: No to jedziemy.
13: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
15: Zapraszamy do salonu Cherry w Toruniu. Firma Yama, ulica Sieradzka 14. www.cherrytoruń.pl.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
21: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
22: Po reklamie.
23: To jest Radio Gra.

Ryfie Radiogra poleca przed długim czerwcowym weekendem zapowiedzi ciekawych propozycji, nie tylko kulturalnych, bo na przykład w sobotę i w niedzielę w Muzeum Etnograficznym drugie targi rzeczy smacznych. Od 10 do 18 weekend pełen kulinarnych emocji, a swoimi pomysłami i smakami podzielą się giganci Karol Okrasa, Kinga Paruzel, Ewa Politowska, Mirosław Wilk, Marcin Szukaj czy Mateusz Balcerek. Sobota w Toruniu będzie przebiegać się także pod znakiem imprez biegowych. Nocna dycha kopernikańska oraz niezwykła przygoda biegowa dla najmłodszych, czyli odkrywcy mocy. Nordic walking, 5 km, 10 km. Dla każdego będzie coś miłego. Przypominamy także, że w sobotę startuje Wielkie Święto Województwa, które przenosi się do Torunia z astrobazą. W sobotę także na placu cyrkowym koncert pod wspólnym niebem, a dzień później świętuje Włocławek, także z plejadą wielkich gwiazd, i warto naszych sąsiadów także odwiedzić. Poleca Radiogram.

0: Jamelia, superstar w radiu, gra na dobry początek długiego czerwcowego weekendu. I to ostatnia taka długa przerwa przed zbliżającymi się wakacjami. A po przerwie w radiu gra Anne Winsborne, a później Enrique Iglesias.
1: Reklama. Skoczysz do Carrefoura?
2: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Jeśli potrzebujesz odrobinę elegancji na okazję czy na co dzień, zapraszamy do sklepu z garniturami przy Skłodowskiej Kirii 79. Spodnie, marynarki, kurtki, koszule, buty oraz garnitury męskie, młodzieżowe i chłopięce w najlepszych cenach. Rozmiary aż do 9XL. Sklep z garniturami. Toruń, Skłodowskiej Kirii 79.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
5: Harmonizer.
6: A cappuccino też za 7?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A...
7: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
11: Las czy widok na Wisłę? Wybór należy do ciebie. Harmonia na Jarze i Nobilis z prywatną siłownią na Skarpie. Sprawdź gotowe mieszkania na lem-but.pl.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
15: Oszczędzam.
14: O, a ile?
15: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
16: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Po reklamie.
20: Warunki biometeo będą ulegać pogorszeniu. 26 stopni pokazały termometry w Toruniu i to maksymalne wskazanie na dzisiaj. Jutro może być podobnie. Dzisiaj wieczorem albo w nocy spodziewajmy się, że słupki rtęci zjadą do 12-13 kreski. Popada także deszcz. Niewykluczona jest burza.
21: I do for you.
22: To jest Radio Gra.

To hity pełne energii w Radiu Gra. Enrique Iglesias i Pitbull, Tamo Bien. Uwaga, ważny komunikat dla tych, którzy planowali długi weekend na Barbarce. Od dziś na terenie Szkoły Leśnej wprowadza się całkowity zakaz korzystania z własnych grilli turystycznych oraz grilli murowanych na Górnej Polanie. Wszystko to oczywiście ze względów bezpieczeństwa i ochrony lasu przed pożarem. A już teraz muzyczne wspomnienie z lat 80. Pamiętacie Franka Kimono?

0: mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Głodny? To dobrze! W Pigrze niedaleko Torunia czeka na Ciebie miejsce, gdzie pizza znika szybciej niż zdążysz powiedzieć ostatni kawałek. W pizzerii Fantastico znajdziesz pyszną pizzę, makarony, burgery, kraftowego kebaba, lody włoskie i klimat, który sprawia, że chce się wracać. Fantastico. Fantastyczny smak, któremu trudno się oprzeć. Pigrza. Szkolna 10.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.

0: Jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
2: Dobra aura nie bierze się znikąd. Zobacz nowość od Lembut. Osiedle Aura przy Żółkiewskiego w Toruniu. Wybierz nowoczesne mieszkanie otoczone zielenią z oczkami wodnymi. Korzystaj z komfortowych parkingów dla ciebie i gości oraz strefy biur czy usług na terenie osiedla. To miasto w mieście zaprojektowane dla twojej wygody. Sprawdź wolne lokale. lem-but.pl.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Mamo, one latają wszędzie!
5: I mogą usiąść nawet na tobie.
6: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit. Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
14: Po reklamie.
15: Środa, 3 czerwca, jest 17. W Radiu Gra czas na kolejny raport.
16: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Jutro Boże Ciało. To oznacza, że dla wielu mieszkańców startuje długi weekend. Policjanci z regionu apelują do kierowców o ostrożność i ściągnięcie nogi z gazu. W ubiegłym roku podczas przedłużonego weekendu od 18 do 22 czerwca na drogach województwa kujawsko-pomorskiego doszło do 15 wypadków, w których zginęły dwie osoby, 13 zostało rannych. Ponadto policjanci zatrzymali wtedy 107 kierujących będących pod wpływem alkoholu.
1: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
16: Teraz informacje dla pasażerów komunikacji.

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Doraźne rozwiązanie.
2: Tak, w planach jest budowa zupełnie nowej kładki, która będzie w pełni dostosowana do potrzeb wszystkich użytkowników. Za realizację inwestycji odpowiada PKP Polskie Linie Kolejowe we współpracy z miastem. Obecnie trwają prace nad umową o współpracy. Wstępnie ogłoszenie przetargów planowane jest na drugi kwartał tego roku.
3: Sport w Radiu Gra.
4: Energa Toruń przygotowuje się do hokejowego sezonu. W naszej drużynie spore zmiany. O poszczególnych kontraktach rozmawiamy dzisiaj z prezesem klubu.
5: Tak de facto pozostaje nam napastnik. Gdzieś tam rozmowy już trwają i skład będzie zamknięty. To oczywiście nie oznacza, że nie zakładam, że te ruchy transferowe gdzieś tam się nie będą pojawiać w trakcie sezonu. Jak zawsze gdzieś tam zostawiamy sobie elastycznie miejsce, by przed decydującą fazą rozgrywek gdzieś się wzmocnić, czy zareagować na odpukać ewentualne jakieś takie kontuzje, które by nam trwale kogoś wyeliminowały.
4: Mówił Marcin Jurzysta, prezes KH Energa Toruń.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
4: Do momentu, kiedy ceny będą wysokie na rynkach światowych, do tego momentu utrzymywany będzie pakiet CPN, deklaruje minister energetyki Miłosz Motyka. Na razie CPN, czyli pakiet ceny paliw niżej, ma obowiązywać do 15 czerwca. Co potem?
6: Ta sytuacja, którą mamy dzisiaj na rynkach światowych jeszcze i choć jest ostrożnie optymistyczna, co myślę wszyscy ci, szczególnie którzy nas słuchają, jadąc teraz samochodem, widzą, jest ostrożnie optymistyczna, o tyle jeszcze nie jest na tyle komfortowa, byśmy mogli mówić o wygaszeniu pakietu CPN.
4: Miesięcznie program CPN kosztuje budżet państwa 1 600 000 000 zł.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
4: Na toruńskim niebie wieczorem pojawi się więcej chmur. Synoptycy przewidują, że w nocy przez nasz region może przejść burza, której będą towarzyszyć silniejsze opady deszczu. Jutro w ciągu dnia spodziewajmy się, że termometry pokażą ponownie 26 stopni. W kolejnych dniach może być ciepło, choć nie aż tak ciepło. W trakcie długiego weekendu możliwe, że momentami przelotnie popada.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai Tucson.
7: O długim weekendzie majowym mówi się po prostu majówka, czy teraz mamy czerwcówkę? No trochę jeszcze nie przywykłem do tej nazwy, ale niech będzie. Ważne, żeby odpocząć, zrelaksować się i zbierać siły na ostatnie tygodnie przed wakacjami. A muzycznie już teraz kult, gdy nie ma dzieci, a później Justin Bieber z Nicki Minaj.

0: W Radiu gra niezapomniany Chris Rea, The Road to Hell. Dziś dzień roweru i właśnie rowerowo będzie w czasie tego długiego weekendu w Toruniu. Na Cruising Toruń, czyli zlot wyjątkowych rowerów, zaprasza organizator Grzegorz Oli Olejnik.
1: Piątek zjazdowy, sobota główna atrakcja i niedziela spacerowa, trochę leniwa i taka lekko pożegnalna. Clue i gwoździem całego programu jest sobota. W sobotę od rana duży przejazd i standardowo po południu wybory w 5 kategoriach najlepszych rowerów. To będzie się odbywało na trampie w godzinach późno-popołudniowych, czyli po naszym powrocie.
0: A za chwilę w Radiu Gra, czy to do słuchania jadąc rowerem, czy z samochodem. Ed Sheeran, a później Alvaro Soler.
2: Reklama.
3: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
4: Tajnie skrywana receptura włoskich pizzaiolo. Niezwykle chrupiące ciasto. Aksamitny sos z włoskich pomidorów. Najlepsze włoskie wędliny i sery. Tak, to ona. Genialna pizza zdobywcy tytułów Mistrza Włoch i Mistrza Europy Valerio Valle. Koniecznie spróbuj mistrzowskiej pizzy w Tutti Santi. Tutti Santi Toruń. Ulica Żółkiewskiego 5.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
6: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
11: Znasz to. Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
12: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
13: Po reklamie.
14: To jest Radio Gra.

0: Demono, moje miasto nocą w Radio Gra. Trwa prawdziwe święto teatru w naszym mieście. Kolejne dzisiejsze spektakle, chociażby o 19.30 Very Ibsen w reżyserii Dominika Knapika Teatru Współczesnego ze Szczecina. To na deskach Teatru Chorzycy. Natomiast Jan Klata i jego wersja Krzyżaków w kujawsko-pomorskiej arenie Toruń o godzinie 20.00. Życzymy wielu teatralnych uniesień. A te muzyczne w Radio Gra do 18.00 zapewnią jeszcze chociażby Eric Carmen czy Ace of Base.
1: Reklama. Teatr imienia Wilhelma Chorzycy zaprasza na 30. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt od 29 maja do 5 czerwca. Kontakt to przegląd najciekawszych wydarzeń teatralnych, spotkania z twórcami oraz imprezy towarzyszące. Więcej informacji teatr.torun.pl. Partnerzy festiwalu: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gmina Miasta Toruń oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego. Bądźmy w kontakcie.
2: Uwaga kierowcy, Avix Oil obchodzi swoje 30 urodziny. Tankujcie z nami i cieszcie się zniżką 30 groszy za litr. Pojazdy mówią tak. Dołączcie do klubu Avix Oil i zyskujcie na każdym tankowaniu. Świętujmy razem. Więcej na avix-oil.pl. Avix Oil, bo jesteśmy stąd.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każdy za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Zmiany w prawie pracy nadchodzą szybciej niż kiedykolwiek. Już 15 i 16 czerwca w Toruniu odbędzie się największa w Polsce Północnej konferencja z zakresu kadr i płac. Kadry i płace w obliczu zmiany 2026. Bogata tematyka i prelegenci z całej Polski. 2 dni wiedzy, praktyki i inspiracji. Kup bilet już dziś. karolinaniedzielska.pl.
6: Niezapomniane muzyczne emocje, największe gwiazdy polskiej estrady. Koncert pod wspólnym niebem w ramach Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Już 6 czerwca w Toruniu na Placu Cyrkowym o godzinie 20.30 wystąpią Grzegorz Chyży, Kaja, Mela Koteluk, Natalia Mujanga, Fokus i Rahim, Ralf Kamiński, Wiki Gabor i Natalia Nykiel. Nie możecie tam zabraknąć. Więcej informacji w mediach społecznościowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Świętuj z nami.
7: Zapraszam. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
10: Na toruńskim niebie wieczorem pojawi się więcej chmur. Synoptycy przewidują, że w nocy przez nasz region może przejść burza, której będą towarzyszyć silniejsze opady deszczu. Jutro w ciągu dnia spodziewajmy się, że termometry pokażą ponownie 26 stopni. W kolejnych dniach może być ciepło, choć nie aż tak ciepło. W trakcie długiego weekendu możliwe, że momentami przelotnie popada.
11: To jest Radio Gra.

0: Gossip Radiogramu in the right direction. Mam nadzieję, że wy w dobrym kierunku, bez problemów, bez korków i z wolnym miejscem na parkingu przed Zakopami na długą czerwcówkę, bo tak roboczo nazwaliśmy ten długi czerwcowy weekend. Wspaniałego wypoczynku. Ja już mówię do usłyszenia. Za chwilę kolejne wiadomości w Radiogra, a później po godzinach.
1: Radiogra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Mamma mia. Zapraszamy 5 czerwca na wieczór brazylijski w Mamma Mia. Będzie samba, będzie dziarcze. O 19 otwarcie. Więcej informacji na Facebooku.
7: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro, food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
8: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Szukasz pomysłu na wyjątkowy Dzień Dziecka? Już 6 czerwca zapraszamy na Michailand 2026 w parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu na Rybakach. Od 9.30 do 15.00 czeka moc atrakcji dla całych rodzin. Dmuchańce, ścianka wspinaczkowa, pokazy służb, malowanie twarzy, konkursy, mnóstwo upominków oraz występy artystyczne, w tym Dari Negry. Michailand 2026. Wspólnie stwórzmy dzień pełen uśmiechu i dobrej zabawy. Zadanie realizowane przy wsparciu gminy miasta Toruń.
15: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
16: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
17: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
15: Doskonale, kupujemy.
17: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Po reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
18: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowy raport. Przed nami istotne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Ma to związek z modernizacją torowiska na Konstytucji 3 maja. Planom MZK w Toruniu przyjrzała się nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzuskowska.
19: Od najbliższego poniedziałku zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii numer 1, 5 i 6. W dniach od 8 do 9 czerwca uruchomiona zostanie linia tramwajowa numer 9 na trasie od pętli Uniwersytet do Alei Solidarności. Zwiększona zostanie także częstotliwość kursowania tramwajów linii numer

0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
1: W mieście powstają kolejne parki kieszonkowe. Jeden z nich na chełmińskim przedmieściu, tuż obok rakarni w Toruniu, został oficjalnie oddany do użytku kilka dni temu. Kolejne takie zielone miejsce powstanie przy dworcu Toruń Wschodni. O tych inwestycjach rozmawialiśmy dzisiaj z dyrektorem Wydziału Środowiska i Ekologii Toruńskiego Urzędu. Poruszyliśmy także temat zagrażających bezpieczeństwu drzew w parku na bydgoskim przedmieściu. Urzędnicy przekonują, że trzymają rękę na pulsie.
2: Drzewa są pod ciągłą opieką, są zinwentaryzowane. Wystąpiliśmy również, uzyskaliśmy pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na usunięcie drzew obumarłych. To mamy w planach zrealizować jesienią. To drzewo, które upadło, no to akurat w tym przypadku drzewo w pełni urośnięte, nie wykazujące oznak czy to zachwiania statyki, czy uszkodzeń mechanicznych, które mogłyby wpłynąć na jego stan. No, takie sytuacje też się zdarzają.
1: Przenieśmy się także na lewobrzeże w naszym mieście.
3: Panie dyrektorze, jeden z naszych słuchaczy napisał tutaj, pozwolę sobie zacytować: w fosie Parku Tysiąclecia na stawkach płyną ścieki. Najpierw płynęła czerwono-brązowa ciecz, a potem mleczno-biała i unosi się tylko zły zapach. Czy też jakby tutaj macie jakieś informacje o tym, co to może być?
2: Nie mamy tam dopływu żadnych substancji niepożądanych. Stan fosy wynika z awarii, która nas dotknęła w ubiegłym tygodniu. Pękła zasuwa, przez to znacząco obniżył się poziom wody. Jesteśmy w trakcie prac remontowych, podjęliśmy działania takie doraźne poprzez zasypanie tej zasuwy workami z piaskiem. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji zamówienia awaryjnego w celu doprowadzenia do właściwego stanu tego urządzenia hydrotechnicznego.
1: Mówił Marcin Urbański, dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii w Toruńskim Urzędzie Miasta. Rozmawiał z nim nasz reporter Artur Stochla. Przed nami długi weekend, w trakcie którego termometry codziennie powinny pokazywać w najcieplejszym momencie dnia ponad 20 stopni. Możliwe są przelotne opady deszczu zarówno jutro, jak i pojutrze. Dzisiaj w nocy przez region i Toruń może przejść także burza. Słupki rtęci zjadą w nocy do 12-13 kreski.
4: Wybrałem dla Was wyjątkowy zestaw klasyków, nowości, wszystkiego, co Was rozgrzeje na starcie dla niektórych przedłużonego weekendu. Jutro wolne, dzisiaj już możemy rozpoczynać świętowanie. Przemek Grabowski, witajcie po 18 w Radiu Gra. I na starcie naszego spotkania Alex Warren tak śpiewa w swoim Fever Dream.

Ale to był hicior. Kiedyś tańczyło się Morris, Your Desire, Takes Me Higher. No refren to chyba prawie wszyscy zapamiętali. Co można robić w Boże Ciało, jeżeli człowiek nigdzie nie wyjeżdża? Słuchajcie, no można się w końcu wyspać. W czwartek można pospać dłużej, tak więc dzisiaj siedzimy dłużej. I w związku z tym dużo pobudzających bitów w radiu gra, dużo hitów pełnych energii. Za chwilę Depeche Mode. Teraz przypomnę wam No Mercy. Pamiętacie tych chłopaków?

0: Kasia Cerkwicka znana jest z jednego przeboju i to właśnie ten hit sprzed lat na kolana. Jest wiadomość dla tych, co w drodze na zakupy, bo jutro pozamykane. Słuchajcie, jest apel od prowadzącego. Spokojnie, w piątek i w sobotę przecież sklepy też będą otwarte. Ja byłem dzisiaj naprawdę. Kolejki, korki się robiły przy kasach. Spokojnie, to tylko jeden dzień. W drodze na zakupy z nami za chwilę Karol G w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam.
4: Wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Jedziemy.
9: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Masz apetyt na wyjątkowe smaki? Odwiedź Targi Rzeczy Smacznych. Już 6 i 7 czerwca od 10 do 18 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu czeka na Ciebie prawdziwe święto smaków Kujaw i Pomorza. Regionalne przysmaki, degustacje, retro, food trucki i animacje dla dzieci. Na żywo gotują m.in. Karol Okrasa i Kinga Paruzel. Wieczorami koncerty Mateusza Ziółko i Anny Rusowicz. Wydarzenie dofinansowane z funduszy europejskich. Przyjdź, spróbuj i poczuj smak regionu. Wstęp wolny.
13: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
14: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
15: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverfest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Po reklamie.
20: ¡Qué lo que estamos a rular y empezó el verano! ¡Fuego!
21: To jest Radio Gra.

Uwielbiam wracać do hitów Ani Dąbrowskiej. Przed chwilą jej głos. Z tobą nie umiem wygrać. No, z tobą przegrać to jak wygrać. Z Olą oczywiście. Ola, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Pozdrawia cała twoja ekipa, w szczególności Magda. Ola, niech lodówka zawsze będzie pełna ulubionych smakołyków, a waga pozostanie wyjątkowo wyrozumiała. No nie zawsze się tak da, ale tego ci życzymy. Ola, wszystkiego najlepszego. Jeżeli macie dzisiaj swoje urodziny, pamiętajcie, wiek to tylko liczba, a dobra muzyka działa odmładzająco co przez cały rok. No to teraz coś świeżego w radiu gra. Dla Oli i dla wszystkich, którzy zaczynają swoje wolne też, nowy hicior, który importuje z Brazylii, bracia z projektu Dub Dogs. How does it feel? Tak, słychać tu pewien klasyk.

0: Wiktor Waligura, pełen energii w nowym hicie, 4 pory roku, no czekamy na lato, po Bożym Ciele to już będziemy odliczać się czas do wakacji, już tam prawie będziemy. Ja sprawdziłem prognozę długoterminową, będzie naprawdę przyjemnie, jeśli chodzi o wakacje 2026, dzwoniłem do wujka z NASA, tylko działkowcy, prawda, i ogrodnicy będą trochę narzekać na zbyt małą ilość opadów, ale mam nadzieję, że wszystko tam wam dobrze urośnie, a jeżeli musicie podlewać, no to energii do pracy w ogrodzie doda wam Sia, za chwilę jej Unstoppable.
1: Reklama.
2: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
8: Soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

0: kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: Przed nami długi weekend, w trakcie którego termometry codziennie powinny pokazywać w najcieplejszym momencie dnia ponad 20 stopni. Możliwe są przelotne opady deszczu zarówno jutro, jak i pojutrze. Dzisiaj w nocy przez region i Toruń może przejść także burza. Słupki rtęci zjadą w nocy do 12-13 kreski.

0: Tom Jones ma już swoje lata, ale jak śpiewa Sex Bomb na scenie, to wszystkie dziewczyny oczywiście, że piszczą tutaj w remiksie DJ-a Mouse T. Tom Jones zapowiedział, że wróci jeszcze na scenę i jeszcze będzie można zobaczyć go na żywo. A jeśli chodzi o klasyki, to wrócimy też do twórczości Dietera Bolena z Modern Talking, ale tym razem przypomnę wam Dietera Bolena w projekcie Blue System. To przed wami w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
9: To piosenka o morlinach, czyli o tej to kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
10: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: Hot Grill.
1: Parilla Caliente.
2: Grilla calda.
3: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
4: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Mamma mia!
6: Zapraszamy 5 czerwca na wieczór brazylijski w Mamma Mia. Będzie samba, będzie dziarcze. O 19 otwarcie. Więcej informacji na Facebooku.
7: Po reklamie.

fajn. Taka słodka, słodziutka, ale wariatka. Ejwo Max, witajcie po 19:00, no szykujemy się na wolne w czwartek. Jutro sklepy pozamykane, jeżeli ktoś zapomniał o bułkach, to jest jeszcze trochę czasu, żeby to sobie załatwić. Przemek Grabowski z wami, nowości na wiosnę i klasyki. No i teraz wracamy, tak jak obiecałem, do twórczości Dietera Bolena, który tworzył nie tylko Modern Talking, ale również w swoim projekcie Blue System. Tutaj jeden z największych hiciorów Blue System, czyli słynna

0: Rock My Life od Janet. Jest wiadomość dla tych, co za kółkiem o tej porze z nami, może na zakupy w Radiu Gra, bo jutro pozamykane. Słuchajcie, drodzy kierowcy, co powiecie na temat nowych samochodów? Ja wiem, że zdania są podzielone, a wiecie, że na przykład w 1959 roku to ekspres do kawy był opcjonalnym wyposażeniu niektórych aut? Naprawdę, może powinniśmy do tego wrócić, nie tam, że ABS-y, prawda, SMS-y, tylko poproszę ekspres do kawy. No dzisiaj to już się chyba nie da. Za chwilę lepsza niż kawa, Alessandra Amoroso w Radiu Gra.
1: To jest Radio Gra.

I skoro jutro wolne, to dzisiaj można, nawet trzeba się poruszać. I Wanna Dance With Somebody, potańczone z Whitney Houston, tak śpiewała na starcie swojej kariery. Teraz nowość, ale jednocześnie klasyk, bo DJ Bob Sinclair odświeża swoją house'ową produkcję. W nowym numerze miesza też nawet klimaty lat 80. tak trochę, a śpiewa dla niego Kajza, która no, jest wyjątkową wokalistką. Ale jak tańczy, słuchajcie, Bob Sinclair i Kajza w numerze I Can't Wait, do tego tańczymy.

0: Nasza wiosenno-wakacyjna nowość w Radiu Gra od DJ-a Alef Arben. Do tego się bujamy. Body Talk. Słuchajcie, jutro wiadomo, Boże Ciało, a później to już będziemy, chłopaki, odliczać czas do startu mundialu, bo to przecież amerykańskie święto, no światowe też święto piłki nożnej, ale w Stanach Zjednoczonych startuje w przyszłym tygodniu. Tak, już w przyszłym tygodniu. Dziewczyny, szykujcie się, trochę nas nie będzie. I na ceremonii otwarcia ma zaśpiewać Katy Perry, która pojawi się jeszcze w Radiu Gra. Już czeka.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
9: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
8: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
10: Po reklamie.
11: Słuchasz Radia Gra.

0: Bad Habits to Ed Sheeran, który potrafi się bawić. Ma prywatny pub, do którego zaprasza przyjaciół weekendowo, oczywiście jeżeli nie nagrywa albo nie koncertuje. Ja jeszcze nie dostałem zaproszenia, ale z przyjemnością bym się tam pobawił. Tam to dopiero muszą dziać się rzeczy. Wyobraźcie sobie spotkanie w pubie u Eda Sheerana. Edek pewnie gra na mandolinie, tańczy i śpiewa. Po 20 jeszcze więcej świetnej muzyki na starcie przedłużonego weekendu, przynajmniej dla niektórych. Przemek Grybowski życzę wam udanego wolnego. Wyśpijcie się i niech dobra muzyka w Radiu Gra oczywiście będzie z wami. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: Artur Stochla, dobry wieczór. Zapraszam na wieczorny magazyn reporterów Radia Gra. Letnia przerwa pomiędzy sezonami to nie tylko czas na odpoczynek i przygotowanie się do nowego sezonu, ale również zmiany w drużynie. W klubie hokejowym Energa Toruń w nowym sezonie zobaczymy wiele nowych twarzy. Szczegóły przedstawi nam Marcin Jurzysta, prezes klubu hokejowego Energa Toruń.
1: Przedłużyliśmy kontrakty z większością tych kluczowych zawodników rozpoznawalnych w Toruniu, czy Mikołaj Styczandri, Denyskin, czy Ruslan Basirow. Oczywiście polscy zawodnicy, to jest tak, to grono, które dość szybko się zdecydowało i cieszę się też, że część z nich zdecydowała się na 2 czy nawet 3-letnie kontrakty. Udało nam się sprawić, że do ekstraklasowego hokeja wraca Igor Smal, którego kibice polskiego hokeja mogą kojarzyć na pewno z czasów występów w GKS-ie Katowice. Wojtek Wilczok to kolejny taki zawodnik, tym razem związany z Sanokiem w poprzednim sezonie, też młody, perspektywiczny zawodnik. Mamy Izlepskiego. Oczywiście z młodych pozostałych mamy Szotkiewicza i Eryka Szejfera, chociaż Eryk to już dla mnie jest klasowy zawodnik jakby pierwszego składu, już raczej go nie rozpatruję w kategoriach juniorów. Mamy Cybulskiego, sporo tych Polaków w składzie, każdego już powitaliśmy, tak więc na pewno będą mieli okazję się wykazać, już się wykazują w trakcie treningów letnich. Jeżeli chodzi o takie nowe twarze, mamy załatwioną kwestię bramki, Roman Kalmykow, no tutaj na pewno ten transfer wzbudził duże zainteresowanie. To jest bramkarz z Kazachstanu, z Ekstraklasy Kazachstańskiej. Wielokrotny reprezentant też Kazachstanu, mistrz Kazachstanu z ubiegłego sezonu, który podpisał z nami kontrakt.
0: To nie koniec zmian w toruńskiej drużynie.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Wracamy do tematu zmian, jakie czekają nas w klubie hokejowym Energa Toruń. Podobnie jak przed przerwą, szczegóły przedstawi nam Marcin Jurzysta, prezes toruńskiego klubu hokejowego.
2: Mamy japońskiego napastnika Chikara Hanzawę, którego wypatrzyliśmy na minionych mistrzostwach świata w Sosnowcu. Też się cieszę, bo wydaje mi się, że potrzebujemy takiego szybkiego zawodnika, który będzie gdzieś tam się między tymi obrońcami przeciwnej drużyny był w stanie przemieszczać szybko i zdobywać gole, więc Chikara też jest z kontraktem. Mamy, jeżeli chodzi o obrońców, mamy jednego obrońcę, którego jeszcze nie zdradzimy, ale już mamy go podpisanego i gdzieś tam w drugiej połowie lipca ujawnimy jego nazwisko, to na pewno też będzie duża informacja. Mamy Fina Tapio, który też jest zawodnikiem rosłym i na pewno tutaj te jego warunki fizyczne pomogą nam w obronie. Napastnik Sami Peltola, też Fin, tutaj wypatrzony przez i wskazany, zasugerowany przez trenera Hirvonena. No i mamy też Wiaczesława Kolesznikowa, świeży w transfer, no, z którego się bardzo cieszę. To jest zawodnik, oczywiście lud zweryfikuje, ale mam wrażenie, że tak jeżeli spojrzeć w hokejowe CV, to dawno, dawno nie było takiego zawodnika w toruńskim hokeju. No, mistrz Kazachstanu, kilkanaście meczy rozegranych w KHL-u, a więc gdzieś tam drugiej najsilniejszej lidze na świecie. Tak de facto pozostaje nam napastnik. Gdzieś tam rozmowy już trwają i skład będzie zamknięty. To oczywiście nie oznacza, że nie zakładam, że te ruchy transferowe gdzieś tam się nie będą pojawiać w trakcie sezonu. Jak zawsze gdzieś tam zostawiamy sobie elastycznie miejsce, by przed decydującą fazą rozgrywek gdzieś się wzmocnić, czy zareagować na odpukać ewentualne jakieś takie kontuzje, które by nam trwale kogoś wyeliminowały.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: W sobotę, 23 maja na chełmińskim przedmieściu otwarto kolejny park kieszonkowy. Tym razem nasadzeń nie było zbyt wiele, bo zieleń zastana na miejscu była w dobrym stanie.
2: Jest to jeden z naszych mniejszych realizacji, zarówno pod względem infrastruktury, jak i nasadzeń, z uwagi na to, że zastaliśmy piękny drzewostan, który tak naprawdę został wypielęgnowany, usunięte zostały podrosty, a tak naprawdę wszelkie inne drzewa zostały na gruncie, zostały wykorzystane w całej kompozycji parkowej. Wzbogacone przede wszystkim drugie piętro podszyte, a także runo jakby w lesie, a tutaj mówimy o nasadzeniach bylinowych, nasadzeniach ogrodu deszczowego, jest tam potężny rów, który powinien odprowadzać nam i zabezpieczać wodę opadową z całego terenu. Nasadzone mamy tam byliny, które znoszą zarówno przesuszenie, jak i wysokie stany wód. Dosadziliśmy również drzewa, dosadziliśmy taką aleję wzdłuż trasy dojazdowej, między innymi z brzozy. Mamy tam brzozy, śliwy, klony zwyczajne.
1: Przed nami dłuższy odpoczynek, dlatego warto pamiętać, że susza nie dotyka tylko lasów, ale również parki miejskie. Upewnijmy się, że po zakończonym grillowaniu ogień został zgaszony.
2: Poza niewielkim epizodem opadów tak naprawdę ciągle jesteśmy w strefie zagrożenia pożarowego. Zagrożenie ogłoszone jest w lasach państwowych. Zachęcamy do niezwykle ostrożnego obchodzenia się z otwartym ogniem na terenach zieleni. Na dzień dzisiejszy miejsca, gdzie możemy grillować, są ponownie udostępnione, jednakże to nie zwalnia nas z pełnej odpowiedzialności za to, jak się tam zachowujemy i jak dopilnujemy zakończenia naszego grillowania. Jest to niezwykle ważne, abyśmy byli pewni, że ten ogień jest już w pełni ugaszony, a wszyscy, którzy czują jakiekolwiek wątpliwości, widzą jakieś wskazania, które mogłyby wskazywać na zagrożenie pożarowe, no to prosimy zgłaszać.
1: Mówił Marcin Urbański, dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii w Toruniu.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Przed nami długi weekend. Wielu Torunian wykorzysta wolne dni na wypoczynek w lasach i zielonych terenach rekreacyjnych. Leśnicy przypominają, żeby po piknikach, spacerach i biwakach zabierać ze sobą śmieci. O tej porze roku często dochodzi też do spotkań z dzikimi zwierzętami. Jak się zachowywać, gdy na naszej drodze pojawi się łoś, sarna czy wilk?
2: Jak się zachować, gdy na przykład idziemy, spacerujemy i widzimy takiego łosia na naszej drodze?
3: Przede wszystkim zachować trzeba spokój, nie prowokować go, oddalić się, nie próbować sobie robić z nim selfie, nie próbować go karmić, nie próbować do niego podchodzić i testować jego odporności. To dotyczy nie tylko łosia, ale wszystkich zwierząt. Zwierzęta mają lepszy słuch, lepszy węch, czasami mają gorszy wzrok. Jeżeli się ustawimy z wiatrem w nieodpowiedniej przestrzeni, może być tak, że zwierzę będzie zaskoczone po prostu. Nam się wydaje, że nas widzi, a poczuje nas, czy zobaczy dopiero kilka metrów przed sobą i wtedy może zachować się agresywnie.
2: Jak to wygląda, jeżeli chodzi o nadleśnictwo Dobrzejewice? Wy też macie takie tereny, gdzie mieszkańcy tutaj Torunia, okolic mogą legalnie biwakować, rozłożyć namiot, hamak?
3: Oczywiście. W zasadzie w każdym nadleśnictwie jest wyznaczony obszar, w którym można legalnie nocować, spędzić sobie noc jedną czy dwie. Na terenie nadleśnictwa Dobrzejewice też są wyznaczone takie strefy. Są to dwie strefy. Jedna jest w leśnictwie Brzozówka, drugie w leśnictwie Wylewy. Zachęcamy, las jest dla ludzi. Możemy w nim nocować, możemy w nim spacerować, możemy biegać, możemy jeździć rowerem, możemy chodzić na grzyby. Ważne jest, żeby przy tym korzystaniu nie przeszkadzać innym, czyli ich mieszkańcom, roślinom, które są również chronione.
1: Z Ireneuszem Jałozą, zastępcą nadleśniczego w nadleśnictwie Dobrzejewice, rozmawiała nasza reporterka Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.

0: Uzyskaj balans. Zdrowid.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

0: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Kolejny, bo już 14 aniołek pojawił się na szlaku toruńskich aniołów. Jego liczba jest nieprzypadkowa, bowiem ozdobił fasadę kamienicy przy ulicy Wielkie Garbary 14.
2: Część osób mówi, czy to jest dziewczynka, czy to jest chłopiec, a to jest po prostu Lenek. W miejscu wyjątkowym, które myślę, że znamy wszyscy, mieszkający w Toruniu oczywiście. Spędzaliśmy tutaj dużo czasu, na przykład 1 czerwca, Dzień Dziecka, bez lodów w tym miejscu, to w sumie nieodhaczone, można powiedzieć, że się nie odbył. No to jest wyjątkowy, bo pokazuje taką rodzinną tradycję firmy, która od lat w tym miejscu i w wielu miejscach w całym Toruniu prowadzi swój biznes. Jest to firma stąd, to nie jest franczyza, to nie jest firma, która przyjechała do nas gdzieś z dalekiego świata, tylko rzeczywiście rodzinna toruńska firma i to nas najbardziej cieszy, bo od lat 50. związana z zespołem staromiejskim.
1: To nie koniec. Pomysłów na toruńskie anioły przybywa. Gdzie zatem pojawią się kolejne?
2: Plan jest szeroki. Będą kolejne anioły jeszcze w tym roku. Myślę, około 4-5 figurek pojawi się w zespole staromiejskim. Jakie to będą lokalizacje, na razie nie chcę zdradzać, ale związane bezpośrednio ze Starówką. Przypomnijmy trochę taką medyczną historię Starego Miasta. Tutaj uchylam rąbka tajemnicy. Będzie anioł też związany z wojskową historią Torunia, też wyjątkowy, ale też jeden z restauratorów zdecydował, że też przed swoją restauracją chce pokazać anioła z pewnym atrybutem, który będzie bezpośrednio kojarzył się z jego działalnością.
1: Mówił Łukasz Drygalski, dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta. Od siebie mogę dodać tylko tyle, że również zachęcam do przebycia szlaku toruńskich aniołów. Kto wie, może odkryjecie miasto na nowo? Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Artur Stochla.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Po reklamie.
11: Katarzyna Grochowalska-Brzoskowska, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra w Toruniu. Sprawdźmy, czym w ostatnich dniach zajmowali się nasi dziennikarze. To kilka wątków. Powiemy o konsultacjach społecznych dotyczących organizacji ruchu na Jakubskim Przedmieściu, o parkach kieszonkowych w Toruniu oraz o letniej sesji egzaminacyjnej na UMK. Zajrzymy też do toruńskiego klubu hokejowego.
12: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
11: Urzędnicy zapraszają mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących organizacji ruchu na Jakubskim Przedmieściu w naszym mieście.
13: To są dosyć szeroko zakrojone konsultacje, bo rzuciliśmy się na duży proces ze względu na to, że chcielibyśmy osiągnąć dwa rezultaty. Po pierwsze, diagnozę Jakubskiego, ze względu, że ta przestrzeń się bardzo dynamicznie ostatnio zmienia i tak naprawdę chcielibyśmy poznać oczekiwania mieszkańców, ich problemy. A druga kwestia, to chcielibyśmy pochylić się nad ulicą Codzienną. Jest to taka ładna, willowa, można powiedzieć, w pewnej części ulica, też z licznym gronem przedsiębiorców. No a teraz niestety nie wygląda tak efektownie, jak mogłaby wyglądać i myślę, że nie jest takim miejscem, które sprzyja takiemu swobodnemu poruszaniu się. Zaplanowaliśmy dużo procesów. Tak naprawdę chcieliśmy być bardzo blisko mieszkańców i też chcielibyśmy w różnej formie poznać z nimi tą przestrzeń. Będziemy mieli warsztaty, będziemy mieli przejazd rowerowy, przejazd też ze takim naszym samochodem fundacyjnym na zapisy dla osób, które nie czują się w pełni sił, żeby przejść trasę samodzielnie. Spacer w porze wieczornej, spacer dla osób niepełnosprawnych. Chcieliśmy tak naprawdę w bardzo szeroki sposób podejść do tematu.
11: Mówiła Joanna Borkowska, prezeska fundacji Bardzo Dobra Fundacja. Więcej o konsultacjach piszemy na gra.fm.
12: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
11: W Toruniu, a dokładnie na Chełmińskim Przedmieściu, otwarto niedawno kolejny park kieszonkowy.
10: Jest to jeden z naszych mniejszych realizacji, zarówno pod względem infrastruktury, jak i nasadzeń, z uwagi na to, że zastaliśmy piękny drzewostan, który tak naprawdę został wypielęgnowany, usunięte zostały podrosty, a tak naprawdę wszelkie inne drzewa zostały na gruncie, zostały wykorzystane w całej kompozycji parkowej. Wzbogacone przede wszystkim drugie piętro podszyte, a także runo jakby w lesie, a tutaj mówimy o nasadzeniach bylinowych, nasadzeniach ogrodu deszczowego, jest tam potężny rów, który powinien odprowadzać nam i zabezpieczać wodę opadową z całego terenu. Nasadzone mamy tam byliny, które znoszą zarówno na przesuszenie, jak i wysokie stany wód. Dosadziliśmy również drzewa, dosadziliśmy

0: może być. Nie mamy tam dopływu żadnych substancji niepożądanych. Stan fosy wynika z awarii, która nas dotknęła w ubiegłym tygodniu. Pękła zasuwa, przez to znacząco obniżył się poziom wody. Jesteśmy w trakcie prac remontowych. Podjęliśmy działania takie doraźne poprzez zasypanie tej zasuwy workami z piaskiem. Obecnie jesteśmy na etapie realizacji zamówienia awaryjnego w celu doprowadzenia do właściwego stanu tego urządzenia hydrotechnicznego.
1: To nie jedyne zgłoszenie. Jeden z naszych słuchaczy poinformował również o złamanym drzewie, które wisiało nad ścieżką w parku miejskim na bydgoskim przedmieściu.
0: Drzewa są pod ciągłą opieką, są zinwentaryzowane. Wystąpiliśmy również, uzyskaliśmy pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na usunięcie drzew obumarłych. To mamy w planach zrealizować jesienią. To drzewo, które upadło, no to akurat w tym przypadku drzewo w pełni urystnione, nie wykazujące oznak czy to zachwiania statyki, czy uszkodzeń mechanicznych, które mogłyby wpłynąć na jego stan. No, takie sytuacje też się zdarzają. Pamiętajmy, że w okresach suszy występuje takie zjawisko, które może powodować odrzucanie konarów, przewrócenie się drzewa. No, mamy również okres burzowy. Ten okres burzowy też należy być bardzo ostrożnym przy wstępie na tereny ziemi publicznej. W sytuacji nagłych, nieprzewidywalnych nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
1: Mówił dyrektor Wydziału Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia w rozmowie z naszym reporterem Arturem Stochlą.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: Klub hokejowy Energa Toruń zbroi się na przyszły sezon. Trwają intensywne przygotowania i dopinanie kontraktów.
3: Przedłużyliśmy kontrakty z większością tych kluczowych zawodników rozpoznawalnych w Toruniu, czy Mikołaj Stycz, Andrii Denyskin, czy Ruslan Bashirov. Oczywiście polscy zawodnicy, to jest tak, to grono, które dość szybko się zdecydowało i cieszę się też, że część z nich zdecydowała się na 2- czy nawet 3-letnie kontrakty. Udało nam się sprawić, że do ekstraklasowego hokeja wraca Igor Smal, którego kibice polskiego hokeja mogą kojarzyć na pewno z czasów występów w GKS-ie Katowice. Wojtek Wilczok to kolejny taki zawodnik, tym razem związany z Sanokiem w poprzednim sezonie. Też młody, perspektywiczny zawodnik mamy Izlepskiego. A oczywiście z młodych pozostałych mamy Szutkiewicza i Eryka Szejfera, chociaż Eryk to już dla mnie jest klasowy zawodnik jakby pierwszego składu, już raczej go nie rozpatruję w kategoriach juniorów. Mamy Cybulskiego, sporo tych Polaków w składzie. Każdego już powitaliśmy, tak więc na pewno będą mieli okazję się wykazać. Już się wykazują w trakcie treningów letnich. Jeżeli chodzi o takie nowe twarze, mamy załatwioną kwestię bramki. Roman Kalmykow, no tutaj na pewno ten transfer wzbudził duże zainteresowanie. To jest bramkarz z Kazachstanu, z Ekstraklasy Kazachstańskiej. Wielokrotny reprezentant też Kazachstanu, mistrz Kazachstanu z ubiegłego sezonu, który podpisał z nami kontrakt. Mamy japońskiego napastnika Chikara Hanzawę, którego wypatrzyliśmy na minionych mistrzostwach świata w Sosnowcu. Też się cieszę, bo wydaje mi się, że potrzebujemy takiego szybkiego zawodnika, który będzie gdzieś tam się między tymi obrońcami przeciwnej drużyny był w stanie przemieszczać szybko i zdobywać gole, więc Chikara też jest z kontraktem. Mamy, jeżeli chodzi o obrońców, mamy jednego obrońcę, którego jeszcze nie zdradzimy, ale już mamy go podpisanego i gdzieś tam w drugiej połowie lipca ujawnimy jego nazwisko, to na pewno też będzie duża informacja.
1: Mówił Marcin Jurzysta, prezes KH Energa Toruń.
2: Słuchacie magazynu reporterów Radia Gra.
1: 17 czerwca rozpocznie się egzaminacyjna sesja letnia na UMK i potrwa do 30 czerwca. Wybraliśmy się na kampus uniwersytecki z mikrofonem Radia Gra.
4: No, idę w dobrym kierunku.
5: Dużo tych egzaminów masz?
4: W miarę.
5: Który rok?
4: Pierwszy, ale większość poza liczą w zerówkach, więc nie jest najgorzej.
5: A, to jest w porządku. A powiedz mi, jak to jest? Bo jak ja byłem na studiach, to ludzie mówili, że prawdziwym studentem jest się wtedy, jak jest poprawka we wrześniu, a teraz to się chyba zmieniło, co?
4: Teraz na pewno to się zmieniło. Poziom wydaje mi się, że się dość mocno obniżył, przynajmniej względem zaliczeń ustnych, a nie pytań ABCD. Ale na dobrą sprawę, jeżeli chce się nauczyć czegoś samemu, to raczej trzeba mierzyć, że faktycznie musisz włożyć ten trud pracy.
6: No i to na kierunku chemia, jestem drugi rok. Teraz będziemy zdawać, ja z Asią, bo to jest jedna kolewanka z medycznej też. Ja z Asią będziemy zdawać chemię nieorganiczną.
5: Okej, okay, ale to się tak uczycie naprawdę, żeby się nauczyć, czy według zasady 3Z?
7: Właśnie to zależy, jak komu wchodzi. Niestety materiału jest tak dużo, że trzeba się uczyć, no tak na bieżąco.

0: żeby, tak powiem, nawet jak chce się odłożyć, to nie można odłożyć. Więc no, materiału jest bardzo dużo, ale chcemy to robić, nie? Chcemy to robić, chcemy się uczyć.
1: Na pewno.
2: Czyli co, nie chcecie mieć poprawki wrześniowej?
0: O, absolutnie nie, absolutnie nie.
3: Zasadniczo to ja już skończyłem sesję, bo zerówki i już ostatni rok, więc teraz się na magisterce skupiam.
1: Okej, a jakieś rady może dla studentów, którzy, wiesz, no mają tą sesję przed sobą jednak?
3: Ja bym powiedział, że warto, nawet jeżeli ktoś wie, że nie jest w stanie się regularnie uczyć i przygotowywać się tam powiedzmy tydzień przed, to chociaż zbierać sobie już materiały wcześniej, żeby wiedzieć mniej więcej, czego musi się nauczyć, ile tego ma i chociaż zaplanować sobie, jak to mniej więcej tak strukturalnie będzie się uczyć, żeby na przykład jak zostaną mu 2 dni, to żeby wiedział, jak to sobie podzielić.
1: Czyli taka strategia nauki po prostu.
3: Tak. Przygotowanie na zasadzie wiem, czego muszę się nauczyć, ile tego jest i nawet jeżeli ktoś zostawia to na sam koniec, to żeby wiedział więc jak to rozłożyć siły, nie?
1: U nas koledzy czasami uczyli się według zasady 3Z, czyli zakuć, zdać, zapomnieć, a jak to wygląda teraz?
3: Realnie rzecz biorąc, to zależy trochę od przedmiotu, nie ma co się oszukiwać. Tym bardziej, bo ja już też trochę, że tak powiem, pracuję w zawodzie, który jest związany z moimi studiami, więc u mnie pewne rzeczy po prostu jakby zostają na zasadzie, że pracuję z tym.
4: Mam jeszcze inżynierię genetyczną na innym wydziale, z tego względu, że studiuję chemię medyczną i trochę jest chemii, trochę jest biologii. No i to wydaje mi się chyba najcięższą sprawą do zaliczenia, ale uczę się i będzie dobrze, no.
5: Ze studentami rozmawiał Artur Stochla.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś zabieramy was na spacer po wyjątkowym miejscu na mapie naszego miasta, Piernikowej Alei Gwiazd. To właśnie tutaj, na Rynku Staromiejskim, tuż przy wejściu do słynnego Dworu Artusa, historia spotyka się ze współczesnością, a wybitne postaci związane z Toruniem zostają upamiętnione w nietuzinkowy sposób. Aleja, której nie sposób przeoczyć podczas wizyty w sercu Torunia, to prawdziwa galeria sław. Jednak zamiast tradycyjnych gwiazd w trotuarze odnajdziemy tu brązowe plakiety w kształcie toruńskich pierników. Pomysł stworzenia Piernikowej Alei Gwiazd zrodził się w 2003 roku w Wydziale Promocji i Informacji Urzędu Miasta Torunia. Inspiracją była chęć podkreślenia szczególnej więzi miasta z wybitnymi osobami, które swoją działalnością rozsławiły Toruń w kraju i na świecie. Od samego początku głównym sponsorem tej wyjątkowej inicjatywy jest fabryka cukiernicza Kopernik, której produkty od wieków stanowią symbol Torunia. Projekt plakiet powierzono Tadeuszowi Porębskiemu, artyście znanemu z zamiłowania do lokalnych tradycji i nowatorskiego podejścia do sztuki użytkowej. Pierwsze piernikowe plakiety pojawiły się na Starym Mieście 16 czerwca 2003 roku i od tego czasu tradycja co roku przyciąga tłumy mieszkańców oraz turystów. Każda z tabliczek jest nie tylko formą uznania dla dokonań uhonorowanych osób, ale także elementem miejskiej tożsamości, przypominającym o bogatej historii i współczesnych sukcesach Torunia. Przyjrzyjmy się bliżej, kto znalazł się w tym zaszczytnym gronie. W inauguracyjnym roku 2003 Piernikowa Aleja Gwiazd uhonorowała aktorkę Grażynę Szapołowską oraz wybitnego radioastronoma Aleksandra Wolszczana. Rok później brązowe pierniki trafiły do rąk Małgorzaty Kożuchowskiej, znanej z wielu ról teatralnych i filmowych, oraz Bogusława Lindy, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. W 2005 roku na Alei pojawiły się plakiety poświęcone pianistce Reginie Smędzianowej i ekonomiście Leszkowi Balcerowiczowi. Kolejne lata przyniosły wyróżnienia dla pisarza Janusza Leona Wiśniewskiego oraz kultowego zespołu Republika, a także dla śpiewaczki Stefanii Toczyskiej i tenora Jana Kusiewicza. Wśród uhonorowanych nie zabrakło także osób zaangażowanych społecznie i artystów plastyków. W 2008 roku piernikowe plakiety otrzymali Janina Ochojska, założycielka i prezeska Polskiej Akcji Humanitarnej, oraz malarz Jacek Jerka. W 2009 roku doceniono satyryka Rafała Bryndala i dziennikarza Łukasza Pawłowskiego. Rok 2010 przyniósł wyróżnienia dla dziennikarki Katarzyny Dowbor oraz Adama Nowaka, lidera zespołu Raz, Dwa, Trzy. W 2011 roku na Alei pojawiły się plakiety podróżniczki Elżbiety Dzikowskiej i muzyka Sławomira Wierzcholskiego. Kolejne lata to uhonorowanie m.in. kompozytora Piotra Mosa, pianisty Bogdana Hołowni czy aktorki Joanny Koroniewskiej. Nie zabrakło także miejsca dla zespołów muzycznych. Swoje pierniki mają m.in. Kobranocka oraz Toruńskie Anioły. Wśród sportowców na Alei znaleźli się Michał Kwiatkowski, Jolanta Ogar-Hill i Katarzyna Zilman, a także Mirosław Ziętarski oraz siatkarz Wilfredo Leon. Co ważne, Piernikowa Aleja Gwiazd potrafi być także miejscem oddania hołdu zbiorowemu wysiłkowi i solidarności. W 2021 roku plakietę dedykowano wszystkim tym, którzy nieśli pomoc i ratowali życie oraz zdrowie mieszkańców Torunia podczas pandemii koronawirusa. Rok później doceniono mieszkańców zaangażowanych w pomoc Ukrainie, wyrażając tym samym wdzięczność za ich postawę w trudnych czasach. Piernikowa Aleja Gwiazd to nie tylko atrakcja turystyczna, lecz także żywa lekcja historii i dowód na to, że Toruń potrafi docenić swoich ambasadorów. Spacerując po Starym Mieście, warto zatrzymać się przy każdej z tabliczek, by poznać sylwetki ludzi, których pasja i osiągnięcia rozsławiły nasze miasto na całym świecie. Warto podkreślić, że kolejne odsłonięcia piernikowych plakiet są wydarzeniem, które co roku przyciąga mieszkańców i gości z całej Polski. Uroczystościom towarzyszą koncerty, spotkania z laureatami oraz liczne atrakcje przygotowane przez partnerów wydarzenia. To okazja nie tylko do poznania znanych postaci, ale także do wspólnego świętowania lokalnej tożsamości. Dzięki wsparciu fabryki cukierniczej z Torunia tradycja ta ma szansę trwać przez kolejne lata, a lista uhonorowanych z
pewnością będzie się wydłużać. Przechadzając się Piernikową Aleją Gwiazd, można mieć pewność, że już wkrótce pojawią się na niej kolejne nazwiska, zarówno tych, którzy już zapisali się w historii Torunia, jak i tych, którzy dopiero czekają na swoje wielkie odkrycia i sukcesy. Jeśli więc jeszcze nie mieliście okazji odwiedzić tego wyjątkowego miejsca, serdecznie polecamy spacer po rynku staromiejskim i odkrywanie piernikowych historii, które każdego roku dopisują kolejny rozdział do opowieści o naszym mieście. Być może już niedługo na Piernikowej Alei Gwiazd pojawi się kolejny piernik z nazwiskiem, które znacie i podziwiacie.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu? Kępa Bazarowa Wyspa, która od wieków przyciągała uwagę mieszkańców Torunia i okolic, to miejsce pełne historii, tajemnic oraz nieoczywistych zwrotów akcji. Położona między Wisłą a jej odnogą polską Wisłą, zwana była przez mieszkańców również Małpim Gajem. Dziś to zielone serce miasta, jednak jej przeszłość to prawdziwy miks handlu, rozrywki, sporów, a nawet społecznych wykluczeń. Nazwa wyspy pojawia się już w XIII wieku i najprawdopodobniej wywodzi się od kupców, którzy zatrzymywali się tu podczas swoich podróży. W średniowieczu Kępa Bazarowa była miejscem spotkań i zabaw, ale również schronieniem dla tych, którzy z różnych powodów nie mogli znaleźć sobie miejsca pośród toruńskich murów. Osiedlali się tutaj przede wszystkim partacze, czyli nielegalni rzemieślnicy, którzy konkurowali z cechowymi mistrzami, a także prostytutki przepędzane przez miejską radę na wyspę. To właśnie od tych kobiet, nazywanych małpami, wyspa zyskała swoją drugą nazwę Małpi Gaj. Proceder wyganiania kobiet zajmujących się nierządem trwał aż do XVII wieku, a sama wyspa była postrzegana jako miejsce na uboczu, trochę zapomniane, a trochę owiane złą sławą. Ale Kępa Bazarowa to nie tylko społeczny margines. To tutaj 1 lutego 1411 roku zawarto pierwszy pokój toruński. Wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla historii całego regionu. W XV wieku rozpoczęła się budowa mostu, który miał połączyć wyspę z Toruniem. Most ten oddano do użytku w roku 1500, co znacznie ułatwiło komunikację i jeszcze bardziej zintegrowało wyspę z resztą miasta. Z biegiem lat Kępa Bazarowa zyskiwała na znaczeniu strategicznym. W XV wieku zaczęto tu budować szaniec, a przez długi czas wyspa była niezamieszkana, choć są teorie, że mogła służyć za schronienie dla zbiegów z Torunia. Później w XVII wieku wojska szwedzkie wzniosły kolejne umocnienia. W tym czasie działalność partaczy, nielegalnych rzemieślników budziła coraz większą niechęć toruńskich kupców. Punktem kulminacyjnym był rok 1671, kiedy to rozjuszony tłum zniszczył magazyny solne na wyspie, a zgromadzoną tam sól wrzucił do Wisły. Sytuacja była napięta również podczas wojen północnych. 6 października 1707 roku wyspę zajęły wojska szwedzkie. Kilka dni później Rosjanie wyparli Szwedów, a walki doprowadziły do pożaru mostu łączącego Kępę Bazarową z Toruniem. W drugiej połowie XVIII wieku na mocy decyzji Sejmu wyspa przeszła pod władzę miejską. Według wykazów pogłównych z 1771 roku wyspę zamieszkiwały 63 osoby. Wiek XIX przyniósł kolejne zmiany. W roku 1812 wyspę wzmocniono półkolistym szańcem, a w 1848 powstał okrężny szaniec zwany Szańcem Wiślanym. Był on połączony ze starszym szańcem, a w późniejszych latach na wyspie pojawiła się nawet strzelnica piechoty. Szaniec naprawiano w latach 1871 i 1872. Dziś Kępa Bazarowa to przede wszystkim zielona oaza. Miejsce spacerów, wycieczek i podziwiania panoramy starego miasta z platformy widokowej. Około 32 hektarów wyspy od 1987 roku objęto ochroną rezerwatową. To właśnie tu można podziwiać Las Łęgowy. Unikatowy ekosystem, który zachwyca bogactwem roślin i zwierząt. Kępa Bazarowa to miejsce, gdzie historia splata się z teraźniejszością. Dawniej kojarzona z marginesem społecznym, dziś stanowi dumę miasta i jeden z najważniejszych punktów na mapie Torunia. Spacerując po jej ścieżkach, warto pamiętać o jej niezwykłej przeszłości, pełnej kontrastów, sporów, ale też przełomowych momentów, które wpłynęły na losy całego regionu. Jeśli jeszcze nie odkryliście wszystkich tajemnic Kępy Bazarowej, koniecznie wybierzcie się na spacer tą niezwykłą wyspą. Każdy zakątek kryje tu własną opowieść. Od czasów średniowiecza, przez burzliwe wydarzenia militarne, aż po współczesność, kiedy to rezerwat przyrody tętni życiem, a panorama starego miasta zachwyca zarówno mieszkańców, jak i turystów. Kępa Bazarowa to nie tylko świadek historii, ale i zielone płuca Torunia. Miejsce, które warto znać i odkrywać na nowo.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu fort przyczółek mostowy to jeden z najbardziej fascynujących i najstarszych elementów militarnej przeszłości Torunia, który przez niemal dwa stulecia odgrywał kluczową rolę w systemie obronnym miasta. Położony w lewobrzeżnej części Torunia, na stawkach przy ulicy Podgórskiej, fort ten jest nie tylko świadectwem burzliwych dziejów regionu, ale także przykładem ewolucji architektury wojskowej oraz przemian społecznych i gospodarczych, jakie zachodziły na przestrzeni lat. Historia fortyfikacji w tym miejscu sięga połowy XVII wieku. To właśnie wtedy, podczas potopu szwedzkiego, Szwedzi okupujący Toruń wznosili pierwsze umocnienia mające na celu ochronę południowego krańca mostu na Wiśle. W 1658 roku powstał tu trójkątny szaniec, a na kępie bazarowej szaniec o rzucie kwadratu z trzema skrzydłami. Po odzyskaniu Torunia przez Polaków w 1659 roku umocnienia te zostały nieznacznie rozbudowane i przetrwały kolejne oblężenia, w tym szwedzkie w roku 1703. Jednak przez kolejne dziesięciolecia obwałowania te popadły w zapomnienie, a na ich miejscu powstała niewielka osada Majdany, której jedyną pamiątką jest dziś ulica o tej nazwie. Prawdziwy przełom w historii tego miejsca nastąpił na początku XIX wieku, kiedy to Francuzi, przygotowując Toruń do obrony przed wojskami rosyjskimi, w 1813 roku ponownie ufortyfikowali teren przyczółka mostowego. Po zajęciu miasta przez Rosjan powstał tu zespół ziemnych bastionów, które jednak wkrótce ustąpiły miejsca nowocześniejszym rozwiązaniom. Na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego Toruń przeszedł pod panowanie pruskie. To właśnie Prusacy w latach 1824-1828 zaprojektowali i zbudowali nowy poligonalny fort z wałami otoczonymi mokrą fosą. Na jego dziedzińcu wzniesiono trójkondygnacyjną reditę koszarową. W kolejnych latach od północnej strony fort powiększono o dwa bastiony ulokowane nad brzegiem Wisły, pomiędzy którymi usypano ziemny szaniec w kształcie okręgu. W ten sposób powstał zamknięty obiekt z wewnętrznym dziedzińcem, którego rozpiętość wynosiła około 500 metrów w obu głównych kierunkach. W drugiej połowie XIX wieku znaczenie fortu zaczęło się zmieniać. W 1861 roku do Torunia dotarła kolej żelazna od strony Bydgoszczy, a rok później przedłużono linię do Kutna i Warszawy. Zdecydowano wtedy, że nowy dworzec kolejowy powstanie właśnie na dziedzińcu fortu Przyczółek Mostowy. Tak narodził się Toruń Główny, najstarszy dworzec kolejowy w mieście, który do dziś znajduje się wewnątrz dawnych fortyfikacji. Wraz z rozwojem infrastruktury kolejowej i budową nowego mostu, fort stopniowo tracił swoje walory obronne. Po 1873 roku przebudowano nadwiślańskie bastiony, nadając im formę ziemnych redut ze skazamatowanymi trawersami, a także zlikwidowano ziemne kurtyny. W tym czasie powstał również nowy budynek dworca, który przetrwał do dzisiaj. Pod koniec XIX wieku wraz z rozbudową twierdzy Toruń o pierścień zewnętrzny, ranga fortu Przyczółek Mostowy uległa zmniejszeniu, przekształcono go w składnicę amunicji dla południowych fortów pierścienia zewnętrznego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1920 roku fort stał się miejscem stacjonowania toruńskiego garnizonu oraz siedzibą okręgowego zakładu mundurowego. Po II wojnie światowej fort ostatecznie utracił swoje funkcje militarne i przeszedł pod zarząd cywilny. Na jego terenie ulokowano zakład mleczarski aż do momentu zamknięcia fabryki. Do najstarszych zachowanych części fortu należy długi mur ze strzelnicami od strony ulicy Podgórskiej. Dawna głęboka fosa i kaponiera znajdowały się na terenie, gdzie obecnie rozciąga się park tysiąclecia. W 1888 roku wzmocniono betonem przykrycie górne fortu, a stoki obsadzono drzewami, co nadało temu miejscu unikalny charakter. Na terenie fortu w 1827 roku, według innych źródeł w 1825 roku, wzniesiono pomnik austriackiego pułkownika Franza Brusza von Neuberga. Część terenu została oddzielona na rzecz budowy dworca kolejowego, co jeszcze bardziej zmieniło pierwotny układ fortu. W 20 latach XX wieku fort służył jako zakład mundurowy i stacja wyżywienia dla transportów wojskowych. Na przełomie 1981 i 1982 roku na murze fortu pojawiły się napisy będące protestem przeciwko totalitarnej władzy komunistycznej Fort Przyczółek Mostowy. To nie tylko zabytek architektury militarnej, ale także miejsce, w którym jak w soczewce skupiają się dzieje Torunia. Od czasów szwedzkich przez epokę napoleońską, pruską, aż po współczesność. Jego historia to opowieść o zmieniających się granicach, technologiach wojskowych, ale także o codziennym życiu mieszkańców i pracowników związanych z tym miejscem.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Po reklamie.
6: Radio gra. Hity pełne energii.

Słuchacie programu A Słyszałeś, że w Toruniu. Dziś zabieramy was w fascynującą podróż przez historię i teraźniejszość jednego z najważniejszych punktów komunikacyjnych miasta, dworca Toruń-Miasto. To miejsce, które choć często pozostaje w cieniu swojego większego brata, dworca Toruń-Główny, kryje w sobie wiele niezwykłych opowieści, architektonicznych ciekawostek i wydarzeń, które zapisały się na kartach historii Grodu Kopernika. Toruń-Miasto to trzeci co do wielkości dworzec kolejowy w Toruniu i zarazem ważny węzeł aglomeracyjny. Jego obecna klasyfikacja według Polskich Kolei Państwowych to dworzec aglomeracyjny. Oznacza to, że obsługuje nie tylko podróżnych z dalekich tras, ale przede wszystkim mieszkańców regionu, codziennie przemieszczających się pomiędzy różnymi częściami miasta i okolic. Korzenie tego miejsca sięgają końca XIX wieku. Pierwszy budynek dworca powstał w roku 1873, w czasach, gdy Toruń znajdował się pod panowaniem pruskim. Architekci zdecydowali się na styl neogotycki, który do dziś możemy podziwiać w detalach architektonicznych budynku. Warto przypomnieć, że niemal równolegle z budową dworca trwały prace przy jednym z najważniejszych mostów kolejowych w regionie. Moście imienia Ernesta Malinowskiego. To właśnie wtedy zrodziła się infrastruktura, która na trwałe wpisała się w krajobraz miasta. Jednak pierwszy budynek nie pełnił funkcji dworca. W tym miejscu początkowo znajdował się jedynie skromny przystanek osobowy. Dopiero w roku 1889 wzniesiono obecny gmach, który w kolejnych dekadach kilkukrotnie zmieniał swoje oblicze. Jednym z najważniejszych momentów w historii dworca był 18 stycznia roku 1920. To właśnie tutaj mieszkańcy Torunia witali polskie wojska, które wkraczały do miasta, kończąc okres zaborów i przywracając Toruń do macierzy. Kolejne lata przyniosły dalsze zmiany. W roku 1938 podczas wizyty marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza dworzec przeszedł gruntowną przebudowę. Nowy wygląd nadano mu w duchu wczesnego modernizmu. Elewacje pokryto świeżym tynkiem, a wnętrza dostosowano do rosnących potrzeb podróżnych. Mimo tych zmian Toruń miasto nigdy nie zdołał zdetronizować się dworca lewobrzeżnego dzisiejszego Torunia Głównego, który nieprzerwanie pozostaje najważniejszym węzłem kolejowym miasta. Czasy II wojny światowej przyniosły kolejne plany i wyzwania. Niemieckie władze okupacyjne w roku 1940 rozważały całkowite przeniesienie dworca. Propozycje lokalizacji pojawiały się jak grzyby po deszczu, najpierw przy szosie lubickiej, potem w okolicach ulicy Sobieskiego nieopodal Garbatego Mostku, a w listopadzie roku 1941 rozważano tereny w pobliżu bramy kolejowej. Ostatecznie jednak plany te nie zostały zrealizowane, a dworzec pozostał w swoim historycznym miejscu. Dworzec Toruń-Miasto to nie tylko miejsce o bogatej historii, ale także przestrzeń, która w ostatnich latach przeszła spektakularną metamorfozę. 28 listopada 2013 roku to data podpisania przez miasto umowy z firmą Budimex na budowę nowoczesnego węzła przesiadkowego oraz modernizację torowiska tramwajowego od placu 18 stycznia do Alei Solidarności. Prace ruszyły pełną parą już wiosną kolejnego roku. W ramach inwestycji przystanek tramwajowy został przeniesiony bliżej dworca, a podróżni zyskali nowoczesne wiaty, wygodne ławki oraz elektroniczne tablice informujące o przyjazdach tramwajów i pociągów. Obydwa perony połączono z placem przydworcowym za pomocą efektownej kładki nad ulicą Traugutta, wyposażonej nie tylko w schody, ale także w windy, co znacząco poprawiło dostępność dla osób z ograniczoną mobilnością. 7 października 2015 roku węzeł przesiadkowy został uroczyście otwarty, oddając mieszkańcom nowoczesną i funkcjonalną przestrzeń komunikacyjną. To jednak nie koniec zmian. W grudniu 2025 roku zakończył się kolejny ważny etap – generalny remont budynku dworca. Przebudowano przestrzeń pomiędzy historycznym gmachem a tak zwanej starą apteką, tworząc tam nowoczesny obiekt techniczny oraz letnią poczekalnię dla podróżnych. W samym budynku wyremontowano poczekalnię, wyposażając ją we współczesne udogodnienia, przygotowano miejsce na działalność gastronomiczną oraz inne lokale na wynajem. Na piętrze zaplanowano także 9-pokojowy hostel. Przez stację Toruń-Miasto przebiega jedna z najważniejszych linii kolejowych regionu, linia numer 353, łącząca Poznań Wschód ze Skandawą. Jest to linia zelektryfikowana, co pozwala na obsługę nowoczesnych składów i zapewnia szybkie, komfortowe połączenia. Z dworca Toruń-Miasto można dotrzeć bezpośrednio do wielu miast Polski, takich jak Olsztyn, Iława, Grudziądz, Chełmża, Sierpc, Kutno, Włocławek, Bydgoszcz, Poznań czy Inowrocław. Oprócz pociągów dalekobieżnych
lokalnych i regionalnych stacja obsługuje także popularne pociągi Beat City, kursujące na trasie Toruń Wschodni, Bydgoszcz Główna. Od 14 grudnia 2014 roku połączenia te realizowane są przez cztery nowoczesne składy typu PESA Elf, które zapewniają komfortową podróż nie tylko mieszkańcom, ale także wszystkim odwiedzającym Toruń.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
9: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na pilce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

Radio Gra.